sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

sąsiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda ci

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

zgadnę, jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przyjmuję.

0: autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato grzbana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Autopromocja. Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwartej inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania, poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
11: To nie żart. Wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Skoda Bednarek właśnie ruszyła. Wybierz swoją nową Skodę spośród ponad 170 samochodów dostępnych od ręki i zyskaj rabat nawet do 137 tysięcy złotych. Do tego kredyt 0%, leasing 100% oraz promocyjny najem all inclusive z serwisem i ubezpieczeniem w cenie. A jeśli nie znajdziesz idealnej konfiguracji, możesz stworzyć własną i nadal skorzystać z wyprzedaży rocznika 2026. Zapraszają Skoda Bednarek Łódź, ulica Szczecińska 38A oraz Skoda Bednarek Dobroń, ulica Wrocławska 18.

0: Meloreacja Łódź. Słuchaj na 104.5 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
4: Prawdopodobnie mieliście okazję spotkać się z tematem, który coraz częściej poruszany jest nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, czyli z tematem rosnącego problemu bezdomności wśród osób młodych. Tak się składa, że w naszym mieście jest fundacja, która nie tylko zajmuje się dokładnie tym problemem, ale również robi to w niesamowicie kompetentny sposób, łącząc współpracę podmiotów instytucjonalnych z pracą w nurcie deinstytucjonalizacji. Fundacja Niestereotypowi, o której mowa, nie tylko zajmuje się kierowaniem młodych osób do odpowiednich instytucji, w których mogą dostać pomoc oferowaną przez państwo, ale także zajmuje się budowaniem relacji, którą nawiązują wolontariusze niestereotypowych właśnie z każdą osobą, która potrzebuje takiej pomocy i oferują osobiście dobrane, wyjątkowe wsparcie polegające na utrzymywaniu kontaktu, wspieraniu, często załatwieniu potrzebnych dokumentów, kierowaniu do ośrodków wsparcia, ale myślę, że przede wszystkim na właśnie takiej zwykłej ludzkiej relacji, która oferuje wsparcie, rozmowę, zrozumienie i to właśnie ta pomoc często okazuje się najbardziej kluczowa w wychodzeniu z kryzysu. Ja nazywam się Weronika Kobus, a w dzisiejszej audycji chciałabym Wam przedstawić Natalię Dziąg, czyli nie tylko założycielkę Fundacji Niestereotypowi, ale też przede wszystkim po prostu niesamowicie ciekawą osobę. Posłuchajcie naszej rozmowy o pomaganiu i o pomagających.
0: To warto wiedzieć o Łodzi.
5: Natalia Dziąg, dzień dobry.
4: Super, bardzo miło mi Cię gościć w studiu. Teraz pracujesz w takiej fundacji Niestereotypowi. Rozumiem, że to jesteś współzałożycielką czy założycielką?
5: Po pierwsze pracuję, ale wolontariacko. Założyłam tę grupę, początkowo byliśmy przez 5 lat ponad grupą nieformalną od maja 2020 roku, a 16 lutego oficjalnie uzyskaliśmy wpis w KRS-ie i no, ja tam jestem prezeską i fundatorką jednocześnie i mamy w zarządzie jeszcze wiceprezes Weronikę Dolik i sekretarz Wiolettę Ziarkowską.
4: Tak się zastanawiam nad tym, że masz ze sobą lata pracy w instytucjach, też właśnie w takich pomocowych zawodach. Co skłoniło Cię do tego, że zdecydowałaś, że chcesz robić coś własnym sumptem, że chcesz wyłamać się z ram organizacyjnych i zacząć robić rzeczy pomocowe według własnego schematu i własnego pomysłu?
5: Jak wracam gdzieś tam biograficznie do tego 20 roku, to ja nawet nie miałam takiej intencji, że nie wiem, może czegoś brakuje w instytucjach, że są jakieś luki i potrzeba być takim bypassem systemowym, tylko wówczas było coś takiego, że młodzi, z którymi się poznawałam na, nie wiem, jak byłam wychowawczynią na koloniach, czy na półkoloniach, czy jak prowadziłam jakieś warsztaty profilaktyczne, albo ewangelizację, bo jeszcze wtedy byłam w takiej wspólnocie chrześcijańskiej, to ci młodzi po tych spotkaniach, w których ja miałam jakieś swoje wypowiedzi, oni później podchodzili do mnie i mówili o swoich różnych trudnych sytuacjach. Ja miałam coś takiego, że nie potrafiłam i nie chciałam zostawiać ich z tym, co powiedzieli, tylko jakoś zawsze to, co jest dla mnie absolutnie takim must have w mojej obecnej też pracy, no to taka relacja, no to to wtedy już też w jakiś sposób się uzewnętrzniało, więc jak oni o czymś mówili, to naturalnie wchodziliśmy w te relacje. Stosunkowo często zdarzało się, że oni mnie zapoznawali ze swoimi rodzinami, jeśli takowe miały. Chociażby pamiętam takie dwie rodziny, gdzie był problem alkoholowy, były mamy tylko samodzielnie wychowujące tychże właśnie dzieci. No i pamiętam, miałam taką myśl, że kurczę blaszka, skoro oni chcą się spotykać, chcą rozmawiać, no to trzeba coś zrobić. I pamiętam, dowiedziałam się wtedy, bo już wiedziałam o tym, że jest coś takiego jak organizacje pozarządowe, jeszcze byłam totalnie zielona, no bo to ile, 6 lat temu. I postanowiłam, że założę grupę, bo wiedziałam, że trzeba być grupą nieformalną, razem ze znajomymi studentami. Zapytałam, czy chcieliby razem partycypować w takim projekcie. Oni mieli taki duży entuzjazm. No i stwierdziliśmy, że robimy raz w tygodniu spotkania z breakdance'u w Parku Śledzia przez tam 2 miesiące, a raz w tygodniu, bo byłam już wtedy po ukończonym kursu mediacji opartym na porozumieniu bez przemocy, to raz, że ta moja koleżanka, która mnie w tym szkoliła, że będzie im dawała też takie warsztaty z porozumienia bez przemocy. I od tego się tak naprawdę zaczęło. A później ci sami młodzi jakby wychodzili z taką potrzebą, że oni nadal chcą się spotykać, nadal chcą rozmawiać, nadal chcą być w kontakcie. Ja się wyprowadziłam do Warszawy, bo tam dostałam pracę jako terapeutka zajęciowa na oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży, ale z częścią z tych młodych nadal miałam kontakt, nie? Więc wiedziałam, że no nie mogę być na tyle, na ile oni by potrzebowali, na ile fizycznie bym dała radę, gdybym żyła wówczas w Łodzi. No ale akcję robiłam raz na jakiś czas. Później jak zaczęłam pracować na streetie w Warszawie, bo tam po trzecim razie wysyłania CV w końcu mnie zaproszono na rozmowę rekrutacyjną i się udało i dostałam tę robotę, to po prostu poczułam, że tak, że to jest ten obszar, że to jest to, co chcę robić. No ale jednocześnie jak wróciłam w kwietniu 23 roku do Łodzi, no to bardzo szybko, jakoś tak wyszło, że ci młodzi sami zaczęli też pisać, wiedząc, że jestem w Łodzi, odezwała się jakaś dziewczyna, nie jakaś, tylko dziewczyna, z którą notabene do tej pory mam kontakt, którą poznałam jak była w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, a tam robiłam warsztaty, czy inna, która wówczas dawno, dawno mieszkała w Warszawie, jak na jakiejś ewangelizacji byłam w jednym z domów dziecka, no i odezwała się w momencie i jedna i druga, z zupełnie innym backgroundem, ale obie bez rodziny, obie po placówkach, które obie żyły na ulicy wówczas, nie? Więc jakby to mi dało taki coraz większy kierunek tego, czym powinniśmy jako niestereotypowi się zajmować i czym tak naprawdę chcę, żeby się zajmować, widząc jak bardzo ci młodzi pytają o to, co mają robić, nie? Więc jakby od tego się zaczęło.
4: Z tego, co widzę, w dużej mierze zajmujesz się osobami, które w jakiś sposób przemknęły pomiędzy lukami systemu. Jak udało ci się wypracować takie rozwiązania, które możesz zaoferować osobom, które z systemowych ram w jakiś jeden czy inny sposób wypadają?
5: Wiesz co, to nawet nie jest takie płynne, że się udało wypracować, nie? Bo myślę sobie, z każdym człowiekiem jest zupełnie indywidualna ścieżka. U niektórych teraz mamy chłopaka w spektrum i dla niego nadal w Łodzi nie mamy rozwiązania. I gdzieś tam o tym mówię śmiało, bo nie ma rozwiązania dla osoby mieszkaniowego. Dla osoby, która jest stricte w spektrum, z różnymi też zaburzeniami psychicznymi i z uzależnieniem zdiagnozowanym. Więc jakby tu nie ma ani adekwatnej terapii, bo ośrodki terapeutyczne, które są, no to są dla, oczywiście z podwójną diagnozą, ale nie ma tego fokusu na spektrum. Więc jakby my tutaj szukamy rozwiązań na każdym przypadku. To, co się jakby powtarza i jest absolutnym powtórzem must have, no to jest jednak taka relacja, często to nakłada się oczywiście dzięki współpracom, że jak znamy się z jakąś instytucją, mamy relację czysto ludzką ze sobą, ja i jakiś pracownik, no to jakoś te sprawy trochę płynniej idą, nie? Jak ten człowiek młody, powiem, brzydko powiem, ma plecy, nie? Więc nie ma stricte narzędzi, które chcemy, narzędziem, które, to znaczy, które już zrealizowaliśmy i my je na przykład opisaliśmy, tylko to jest masa pracy różnych ludzi, z różnych instytucji i tak naprawdę naszych współprac wzajemnych, nie? I chęci tego człowieka, bo to, co jest właśnie ważne a propos narzędzi i też ważne jest dla mnie, żeby nasi wolontariusze, których mamy w fundacji i też dziewczyny, które też są asystentkami, no to żeby rzeczywiście były w takim towarzyszeniu i na gotowości tego młodego człowieka, budując przede wszystkim relacje i często towarzysząc przy załatwianiu spraw, nie? No to jest taka rzecz, którą myślę sobie, że mamy.
4: Ja mam wrażenie, że cały czas pokutuje takie przekonanie, że jak chcemy pracować z osobami, które w jakiś sposób wpadły na ten margines społeczny, tak zwany, to trzeba je przycisnąć, popchnąć i że gdzieś ta metoda bardziej kija niż marchewki jest cały czas bliższa ogółowi społeczeństwa, powiedzmy emocjonalnie, ale też systemowi pomocy i temu, jak działa, jak ty to widzisz.
5: Bardzo podzielam taki obraz, jednocześnie też coraz bardziej go rozumiem. Pamiętam nawet, jak przyjeżdżałam do Łodzi w tym kwietniu 23 roku, gdy już miałam doświadczenie, no ponad 2-letnie pracy w Warszawie, totalnie w nurcie deinstytucjonalizacji, to teraz dopiero rozumiem, że ten model, o którym powiedziałaś, jest absolutnie osadzony w instytucjonalizacji, czyli w takim nacisku, że człowiek musi być sprawczy, człowiek musi być samodzielny i on rzadko kiedy daje takie przyzwolenie na budowanie tej sprawczości, tylko człowiek przychodzi po wsparcie, przychodzi po pomoc, wówczas, gdy jest już w jakiś sposób gotowy, czyli na przykład jeśli jest osoba z uzależnieniem, no to jest już stricte w trzeźwości. Częściej niestety jest takie jakby obwarowanie. No a druga rzecz to jest taka, że w tym nurcie deinstytucjonalizacji my jednak no, nie nakazujemy tak dyrektywnie, tylko towarzyszymy, a instytucje mają często to do siebie, że żeby zaoferować konkretną formę wsparcia, to konkretne wymogi temu człowiekowi dają. Mnie bardzo bliskie są sytuacje ludzi, to znaczy bliscy są mi ludzie, którzy przez lata różnych zaistniałych deficytów, różnych trudności, implikacji tych trudności, no nie mają w sobie takiej często już sprawczości, już zaradności. Więc mi jest bliższy ten model jednak czasami za rączkę, a instytucje mają to do siebie, że zapraszamy człowieka do siebie i jesteś gotowy, albo musisz nam taki dokument załatwić, żebyśmy mogli tobie dać konkretne wsparcie, nie? A my, myślę, o tyle uzupełniamy i coraz więcej, bo w Łodzi też jest teraz taki prawie 12-milionowy projekt do 2028 roku i to jest olbrzymia praca Rady do spraw rozwiązywania problemu bezdomności, która ze 2-3 lata pracowała nad opracowaniem tej strategii, żeby uchwałą Rady Miasta została przyjęta i w Łodzi realizowana. I to też pokazuje, że Łódź też idzie w kierunku uzupełniania tą formą też coraz bardziej deinstytucjonalizacji to, czego brakuje w tej formie instytucjonalnej, nie? Więc to są takie komponenty, które mogą na siebie nałożyć, a instytucje mają to do siebie, że jednak często są bardziej takie właśnie dyrektywne. No i po to jesteśmy, żeby też to uzupełniać my jako fundacja, nie?
4: Słuchacie rozmowy z Natalią Dziąg, założycielką fundacji Niestereotypowi, z którą porozmawiałam o tym, jak pomagać młodym osobom w kryzysie bezdomności, ale nie mogłam też nie zapytać jej o to, jak sama pomaga sobie w tym wszystkim. Bo przecież ci, którzy dbają o innych, muszą czasem też zadbać o siebie.
0: Łodzianie z pasją.
6: Jak w takim razie dbasz o siebie w tym wszystkim? Jak udaje ci się gdzieś zachować taką po prostu integralność ludzką w tym, że jesteś otwarta, że jesteś gotowa, ale masz też swoje potrzeby i swoje życie?
5: Teraz w tym absolutnie pomaga to, że nie jestem sobie tylko Natalią, tylko poza mną są absolutnie dwie ważne osoby, czyli właśnie Wera i Viola. Absolutnie wspierają. Jak teraz miałam pierwszy raz w życiu, byłam za granicą, nie? I miałam bardzo duży dylemat i moralniak, czy ja mogę na tak długo na 10 dni zostawić młodych. I jak rozmawiałam o tym z dziewczynami, zaraz po naszym spotkaniu grupowym z młodymi i tak podzieliłam się tym, a one mówią, stara, ale ty ich nie zostawiasz, my jesteśmy, nie? I dziewczyny też, jak cokolwiek miały, to zakomunikowały młodym, że po spotkaniu naszym takim grupowym, że Natalii teraz nie będzie i dajcie jej też czas dla siebie, nie? Więc jakby oczywiście, że jak są takie newralgiczne czy kryzysowe sytuacje, no to dzwonią do mnie, nie? Żeby jakoś tam interweniować, ale dziewczyny są absolutnym w tym wsparciem, nie? Ja niestety mam taką słabość, że jak piszą młodzi, to robię sobie wyrzuty, jeśli jednego dnia nie zdążę się z każdym spotkać, jak jest jakaś sprawa ad hoc do ogarnięcia, ale też się uczę, że no taki jest świat, więc jeśli ja będę trochę im dawać zbyt skrajny obraz tego świata, będąc na każde, brzydko powiem, zawołanie, no to oni też nie nauczą się tego, że czasami muszą wykonać pracę i poczekać w tym procesie, nie?
6: No to już zmierzając w stronę końca, gdzie można was obserwować, żeby być na bieżąco z tym, co robicie i jak można wam pomóc?
5: Typowo na stronie na Facebooku, bo hula lepiej niż instagramowa nasza strona, to jest Fundacja Niestereotypowi, w cudzysłowie Niestereotypowi. Jak można wesprzeć? No, my się zbieramy, Wera gdzieś w tym wspiera mocno, żeby wpisać też numer konta, w razie czego, ale to, co też można robić i to jest absolutnym wsparciem, my potrzebujemy i też takie projekty będziemy składać, asystentów, czyli osoby, które nie są asystentami, tak jak najczęściej jest, albo dla osób z niepełnosprawnościami stricte, albo dla wychowanków pieczy zastępczej, tylko asystentów dla osób, którzy stricte są trochę nawet poza w takiej luce, czyli nie są ani z niepełnosprawnością, bo na kanwie naszej pracy dopiero wychodzi, że wypadałoby zrobić diagnozę i orzeczenie, więc ludzi absolutnie potrzebujemy. Na razie niestety wolontariacko, bo dopóki projektu jakiegoś większego nie będziemy mieli, no to realnie nie mamy środków. Ja to robię 6 lat pro bono, dziewczyny od roku też to robią pro bono, więc nie możemy zaoferować na razie stawki. Docelowo będziemy chcieli to robić. Niektórzy się zgłaszają, bo też to robią jakieś spotkania grupowe, czy to z terapeutą, czy pani, której nie znam, a też mnie obserwuje, napisała, że chciałaby i ma taką możliwość finansowo, żeby u niej w gabinecie na konsultacje psychologiczne w takim procesie też przyjąć. To bardzo się ucieszam, bo rzeczywiście młodzi potrzebują, a czasami terminy są długie, więc w taki sposób też można wesprzeć.
6: To ja mogę tylko powiedzieć, że trzymam kciuki za ciebie, za Niestereotypowych i wszystkie inne projekty, w których działasz. Gościnnie dzisiaj w moim studiu Natalia Dziąg. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję.
3: Podsumowując, wszystkie ręce na pokład. Aby pomagać Fundacji Niestereotypowi, nie trzeba być psychologiem. Wystarczy tylko chęć pomocy, bo Fundacja potrzebuje właściwie każdej pomocy, jaką może dostać. Niezależnie od tego, czy są to wpłaty na zrzutkę, czy wolny czas wolontariuszy, czy po prostu opowiadanie znajomym o tym, że taka fundacja jest i że robi świetne rzeczy.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
7: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
7: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
3: Silversi to określenie, które powstało, żeby nazwać grupę osób w wieku 50+, które cechują się aktywnością życiową, zawodową i społeczną. Jak to się mówi po łusku, są nadal na fleku. I jest również nazwa fundacji, która właśnie na terenie Łodzi zajmuje się edukacją osób starszych, ale i nie tylko osób starszych, na temat tego, co robić, żeby życiem w zdrowiu cieszyć się jak najdłużej. Ja nazywam się Weronika Kobus, a gośćmi tej audycji są trzy przedstawicielki Fundacji Silversi.
9: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
10: Witam Państwa serdecznie, Żaneta Karczewska, prezes Fundacji Silversi.
11: Dzień dobry, Joanna Kostka, członek Rady Fundacji Silversi od niedawna.
12: Ewa Kucharska, wiceprezes Fundacji Silversi.
3: Co było takim impulsem do tego, żeby założyć fundację? Bo podejrzewam, że takie pomysły rodzą się gdzieś przez lata i potrzebują odpowiedniego momentu, żeby się skrystalizować.
10: Tak, wszystkie osoby, które są zaangażowane w pracach fundacji, wywodzą się z opieki zdrowotnej. Zauważyliśmy, że jest ogromna potrzeba, że społeczeństwo się starzeje, że Łódź staje się bardziej, chyba jest miastem takim najbardziej starzejącym się. I chcemy mówić o tym, w jaki sposób i jakie działania profilaktyczne podejmować, żeby ta starość czy ten wiek senioralny przebiegał nam w jak najlepszym zdrowiu i żebyśmy jak najdłużej funkcjonowali, nie potrzebując żadnej opieki.
12: I jeszcze ta nazwa, może dodam, dlaczego ona powstała, Silversi, bo też tu z koleżanką, jak zakładałyśmy tą fundację, to myślałyśmy o osobach, które są czynne, które są zaangażowane, które mają pasję, które chcą w dalszym ciągu w swoim życiu nakładać rozwój i dlatego to są Silversi, bo dużo jest fundacji, która rzeczywiście zajmuje się pomocą osobom starszym, te, które mają problemy i zdrowotne. Natomiast my byśmy chciały połączyć, że te osoby żywotne, które chcą jeszcze dużo zrobić i mają siłę, żeby działać, żeby również mogły współpracować z takimi osobami, które mają większe problemy i trudności w codziennym życiu, a najbardziej nam zależy, żeby wyciągnąć takie osoby, które są samotne i nie mają odwagi wyjść na zewnątrz, pomimo że w Łodzi, jako w tym najstarszym mieście, bardzo dużo działa różnych fundacji i różne są spotkania organizowane, więc to tylko chodzi o to, żeby tą osobę przekonać do wyjścia z domu i na pewno znajdzie sobie takie otoczenie, w którym dobrze się czuje i to jest nasz też taki cel.
3: Czyli rozumiem, że zajmujecie się, panie, zdrowiem, ale nie właśnie w takim ujęciu czysto zdrowia fizycznego, ale trochę takiego dobrobytu bardziej osób starszych. Dobrze to rozumiem?
10: Tak. To jest dobrostan, o tym chcemy mówić i o tym mówimy. Mamy różnego typu działania, szkolenia edukacyjne, zajęcia i integrację międzypokoleniową i właśnie cały czas o tym dobrobycie i równowadze mówimy, tak? O tym, jakie są czynniki warunkujące dobre zdrowie i staramy się jakby motywować, mobilizować seniorów do aktywności, i do integracji międzypokoleniowej. I o tym mówimy w szkołach, o tym mówimy na Politechnice Łódzkiej. Dzięki pani profesor Piotrowskiej mamy podpisane porozumienie z Centrum Kształcenia Międzynarodowego i tam bierzemy również udział w różnych projektach międzypokoleniowych.
6: Ja domyślam się, że to jest temat na długą, długą rozmowę, ale jeżeli dałyby pani radę tak pokrótce opowiedzieć, co się składa na ten dobrostan i co jest największym zagrożeniem dla tego dobrostanu u osób starszych.
10: My oprócz jakby tych czynników zdrowotnych, o których pewnie pani profesor Kostka powie, to myślę, że największym taką bolączką jest samotność i ta izolacja. Osoby starsze niestety mają często zespoły takie kruchości, zamykają się, izolują i trzeba do tych osób docierać. Nawet ci seniorzy, którzy są bardziej aktywni, powinni też jakby mobilizować i starać się takie osoby trochę bardziej aktywizować.
11: Jeśli mogę dodać, to samotność jest faktycznie olbrzymim problemem i rok albo dwa lata temu pokazał się taki raport w Lancecie i okazuje się, że dzięki eliminacji czy zmniejszeniu nasilenia 14 czynników ryzyka my możemy między innymi w dużym stopniu zapobiegać demencji. Można prawie o 50% zmniejszyć ryzyko demencji. Wśród tych czynników jest między innymi samotność właśnie. Czyli jeśli uda się zmniejszyć poziom samotności, to mamy mniejsze szanse na to, że w wieku starszym dotknie nas demencja. Pozostałe tych czynników, tak jak wspomniałam, jest 14. Tam jest między innymi zapobieganie cukrzycy, nadciśnieniu tętniczemu, hipercholesterolemii, zwiększenie poziomu aktywności fizycznej. To jest też olbrzymi problem. Zresztą tym się trochę też zajmujemy i w tym kierunku również prowadzimy działania edukacyjne, ale też zapobieganie utracie funkcjonowania czy pogorszeniu funkcjonowania narządów zmysłów, przede wszystkim wzroku i słuchu. Ma tam też znaczenie poziom edukacji. No oczywiście nie jesteśmy w stanie w tej chwili na to bardzo wpłynąć, bo to akurat o tym decydują raczej nasze wcześniejsze lata życia, ale niemniej jednak jak najbardziej to ma też znaczenie. I my tutaj, tak jak mówiłyśmy jeszcze przed audycją, zajmujemy się trochę sarkopenią. Sarkopenia to jest takie pojęcie, które pewnie nie jest jeszcze powszechnie znane, że zresztą spotykamy się z tym podczas naszych spotkań nawet wśród profesjonalistów, medycznych profesjonalistów, że nie każdy do końca wie, co to oznacza. To jest pojęcie, które ma już swoje lata, bo taka pierwsza definicja sarkopenii pochodzi z końca lat 80., 88-9. I to jest taka pierwotna sarkopenia, to jest stopniowe zmniejszanie się masy i siły mięśniowej wraz z wiekiem. Czyli nie musi zachodzić żadna patologia, tylko mniej więcej od 35 roku życia stopniowo zaczynamy tracić masę mięśniową, a co za tym idzie, również pogarsza się funkcjonowanie mięśni i niestety pogarsza się również funkcjonowanie samego człowieka. To jest ogromny problem, dotyka sporej części społeczeństwa i niestety nie są podejmowane powszechne działania, które mogłyby przeciwdziałać temu zjawisku i między innymi tym się zajmujemy. Miałyśmy szkolenie takie współorganizowane przez Naczelną Izbę Lekarską na ten temat dla lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy rodzinnych. Miałyśmy spotkanie również w naszych łódzkich izbach lekarskich z lekarzami seniorami, więc temat jest ciekawy i na pewno warty eksplorowania dalszego, a przede wszystkim robienia coś z tym tematem.
13: To co w takim razie Fundacja Silversi robi z tym tematem? Bo rozumiem, że to są działania głównie edukacyjne.
11: W tej chwili są to działania edukacyjne, ale mamy w planach takich może nie najbliższych, ale nie tak może odległych, że będziemy chcieli wyjść może trochę do osób starszych, żeby po pierwsze pokazać, co to jest sarkopenia, że jest to duży problem, ale też spróbować pokazać, co można zrobić, żeby do sarkopenii nie doszło albo żeby spowolnić jej postęp, bo to jest oczywiście również możliwe. Taką podstawową interwencją, główną interwencją jest trening oporowy. I tutaj mamy troszeczkę czasami takie zdziwienie, że jak to osoby starsze mają chodzić na siłownię albo mają ćwiczyć oporowo, to się coś nie łączy. leczy. No ale niestety tak jest, nie ma innego lekarstwa. Ruch, przede wszystkim ruch z oporem, plus odpowiednie interwencje żywieniowe, przede wszystkim prawidłowa podaż białka, to jest właściwie klucz do tego, do tej walki z sarkopenią. Więc teoretycznie nie są to trudne działania, no tylko potrzebne są. Tylko trzeba zacząć, tak? Trzeba zacząć coś z tym robić. I prawdopodobnie wyjdziemy troszeczkę do osób starszych również z takimi działaniami, spróbujemy coś w tym kierunku zrobić, żeby uświadomić potrzebę i spróbować pokazać, co z tym można zrobić.
12: Już pierwsze kroki jako fundacja podjęliśmy, bo pisaliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o granty. Program jest jak przygotowany, napisany, podzielony na role. No niestety nie udało nam się zdobyć dofinansowania, ale myślę, że jeżeli świat biznesu byłby zainteresowany, żeby również uczestniczyć i pomóc nam w organizacjach tego typu warsztatów, gdzie już wszystko rzeczywiście mamy ułożone, to zdecydowanie moglibyśmy rozszerzyć swoją działalność i pomóc większej rzeszy osób starszych.
13: No, to ja nie chcę być tutaj uszczypliwa, ale drodzy słuchacze, do roboty. Jeżeli ktoś ma możliwość, to jest to świetny pomysł. Mi się chyba najbardziej podoba w waszej fundacji to, że nie skupiacie się tylko i wyłącznie na jednej grupie wiekowej, tylko fundacja stara się docierać do różnych grup wiekowych, uświadamiać na temat zagadnień dotyczących właśnie tego wieku senioralnego, również studentów. Nawiązana jest współpraca z fundacją zajmującą się również dzieciakami.
10: To jest szkoła podstawowa numer 83 w Łodzi, z którą współpracujemy, i to jest centrum rehabilitacji. Dzieci chodzą do tego DPS-u, mają spotkania z seniorami, więc ta integracja międzypokoleniowa występuje. Dzieci mają pierwszy raz kontakt z takimi osobami, ale no, mamy takie sygnały ze szkoły, od opiekunów, że naprawdę no, jest im to potrzebne i że są mile zaskoczeni, że osoby starsze są tak sympatyczne.
4: Gośćmi audycji są przedstawicielki Fundacji Silversi, Żaneta Karczewska, Joanna Kostka oraz Ewa Kucharska. Myślę, że warto tutaj przypomnieć, że rozmowa o fundacji jest ważna dla Łodzi nie tylko dlatego, że w naszym mieście fundacja powstała i funkcjonuje, ale też dlatego, że w Łodzi mamy ogromny odsetek właśnie osób starszych, które na co dzień mierzą się nie tylko z problemami wynikającymi ze stereotypów, ale często z samej architektury miasta, w którym mieszkamy.
11: Warto podkreślić, że niestety tak bardzo różowo, to szczególnie w Łodzi też nie jest, tak, że jest też ogromna grupa osób starszych, takich starszych, bo osoby 60-letnie czy 65-letnie, tak jak to wynika z definicji, to są osoby, tak powiedzmy, mało starsze jeszcze, tak? To są właściwie osoby dorosłe. Natomiast my mamy w Łodzi taką grupę, sporą grupę osób, które są faktycznie niesprawne. Tak zwani więźniowie czwartego piętra, którzy nawet jeśli chcą wyjść do środowiska, do innych osób, to nie są w stanie, bo mają taką barierę fizyczną, tak? Są to osoby z niepełnosprawnościami, nie są w stanie wyjść z domu, w związku z tym unikają kontaktów społecznych, pomimo tego, że nie chcą ich unikać, ale nie mogą nawiązywać kontaktów społecznych. Dzieci, wnuki wyjechały za granicę, bo to też jest problem polskiego społeczeństwa. I myślę, że z tą grupą jest największy problem i w kierunku tej grupy warto by było też wyjść, w jakiś sposób im pomóc, no ale wszystko po kolei. No, nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego. Chcemy też podkreślić, że ta sprawność, między innymi możliwość wyjścia, opuszczenia mieszkania na czwartym piętrze, zależy również od nas samych. I o tym trzeba mówić już na wczesnym etapie i stąd wyjście do dzieci, do młodzieży, do studentów, bo wracając znowu do sarkopenii, to zanik masy mięśniowej zaczyna się mniej więcej po 35 roku życia. Jak my po tym 35 roku życia nic nie robimy, no to nie dziwmy się potem, że w wieku 70 lat mamy problem z wstaniem z krzesła, tak? Już nie mówiąc o tym, że mamy problem z wejściem na czwarte piętro, czy zejściem z tego czwartego piętra. Więc nawet jeśli te nasze działania są skierowane do młodzieży, do osób młodych, dorosłych, to wszystko ma na celu tak naprawdę poprawę naszego funkcjonowania naszego, mówię o tym dlatego, że my też będziemy osobami starszymi. Te osoby, które są w naszym wieku, też za chwilę wejdą w ten wiek. Że pracę nad tym, żeby nie być więźniem czwartego piętra, należy rozpocząć dzisiaj, nie jutro, nie pojutrze, tylko starać się tak tą polisę na życie sobie ustawiać, żebyśmy nie mieli takich problemów z niepełnosprawnościami w starszym wieku.
13: Gdzie można śledzić, co robi Fundacja Silversi i jak można się skontaktować?
10: Mamy stronę internetową, oczywiście Facebooka do takiej jakby szybkiej komunikacji z Państwem i staramy się zamieszczać na bieżąco wszystkie informacje. Oczywiście zachęcamy do odwiedzania nas, zachęcamy do polubiania i kontakt do nas jest na stronie internetowej, e-mailowy i telefoniczny. Zapraszamy wolontariuszy, zapraszamy osoby, które mają energię, chcą zrobić jeszcze coś dobrego. Pomożemy Wam i pomożemy sobie i że będziemy podejmować takie działania, które nam wszystkim się przysłużą.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
8: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Bandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
14: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Traffic.
1: Coraz więcej aut idzie zauważyć na ulicach Łodzi i na pewno zbliżają się one do centrum. Przede wszystkim tłoczno będzie teraz na Dąbrowskiego, Przybyszewskiego czy Rokicińskiej, zwłaszcza w okolicy Malowniczej i na Rondzie Inwalidów. Nielepiej sytuacja wygląda teraz przy Strykowskiej i Brzezińskiej. Palki też zaczyna być już mocno oblegana, podobnie Wojska Polskiego i Zgierska.
2: Zauważyliście, ile jest pięknych słów na P w naszym języku? Trzy najlepsze i moje ulubione to piątek, piąteczek i piątunio. Od razu lepiej się dzień zaczyna. Waldek Derłak, dzień dobry, hej, siemano, jest wpół do siódmej.

Ricardo, il Loco Loco w Melo Radio. Podkręcamy tempo od rana. Dzisiaj mamy piątek, o tym chyba specjalnie nikomu przypominać nie trzeba, ale ja przypomnę, że numer do Melo to 321-321-777. Mam nadzieję, że pamiętacie i że wiecie o tym, że przed siódmą właśnie o tej porze to my dla was trzy poranne szoty mamy na rozgrzewkę i dzisiaj też tak jest. No i oczywiście dokładam melotorbę do tego. Kto chce taki merch od samego rana, kto chce zgarnąć taki prezent i zrobić sobie dzień od tej pory, no to dzwońcie jak najszybciej pod 321-321-777. Co tam, będę się rozgadywał, czekam na telefony od was. Korzystajcie, dzwońcie już teraz.

0: My Place, Josh Becker w Melo Radio. Podkręcamy tempo od rana, już za 16 minut będzie godzina 7. Ty się mocno spieszysz dzisiaj, czy tak tylko umiarkowanie, Klaudia? Siemanko, hej.
1: Umiarkowanie dzisiaj.
0: No to fajnie. A co tam przed
1: piątek.
0: Tobą?
1: Piątek.
0: No, jakie plany na ten piątek i na start weekendu? A?
1: Po powrocie z pracy mam zamiar jechać na zakupy, a sobota, niedziela odpoczywać, wyspać się, wyleżeć, pooglądać seriale, poczytać książkę.
0: Ty to masz oryginalny plan, Klaudia. No słuchaj, ja też mam plan tu dla ciebie przygotowany. Uważaj! 3 szoty w Melo. Melo. Klaudia, kurtka czy bluza?
1: Kurtka.
0: Świeczki czy lampeczki?
1: Lampeczki.
0: Aha, a wesele czy poprawiny?
1: Wesele.
0: Szykuje się coś jeszcze w tym sezonie?
1: Nie, póki co nie.
0: Nie, a masz jakichś takich znajomych, co do których myślisz sobie, kiedy oni w końcu się hajdną? Masz takich, czy nie? Koleżanki.
1: Znalazłoby się sporo. Sporo sobie się znalazło.
0: A chcesz spróbować teraz zmotywować delikatnie jakąś koleżankę i powiedzieć, hej, ty wiesz, na imię masz tak i tak, chętnie bym się pobawiła u ciebie na weselu, co?
1: Tak, mam.
0: Dawaj, mów o niej. Jak ma na imię?
1: Moja koleżanka Kasia.
0: Kasia,
1: słuchaj, bierz wesele, chcę się bawić, chcę tańczyć. Chcę sobie kupić zajebistą kieskę. 3 szoty
0: w Melo. Słuchajcie, takie rzeczy tylko u nas. Klaudia motywuje Kaśkę do tego, żeby coś zmieniła w swoim życiu, a póki co, to my wysyłamy Melo Torbę do Klaudii. Cześć, dzięki.

0: Sean Baker, Mellow GF w Mellow Radio Piątek. Dzisiaj daję wam wszystko to, co najlepsze od samego rana. My dajemy wam mega energetyczną muzę. Tak, podkręcamy tempo w Melo. Marcin, dawaj, co będzie w newsach?
1: Będzie o tym, że zbliża się weekend i może warto przez ten weekend trochę dla przyjemności poczytać, bo to daje trochę więcej niż tylko zasób słownictwa.
0: Dawajcie, dawajcie, za 7 minut siódma.
2: A już o siódmej zagramy
0: Bebe Rexha i David Guetta w Melo. I tak wam zagramy już niedługo, inni wtedy będą jeszcze gadać.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.

0: odpalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
1: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Fantastycznie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. La Mia Sofa, każdy dzień zrobi ci
9: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
8: La Mia Sofa, na każdy dzień.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
11: HiGili. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź. Pogoda.
15: Chmur od samego rana będzie na niebie w Łodzi i wygląda na to, że taka aura będzie utrzymywać się przez większość dnia. Co prawda tu i tam słońce będzie mogło wychynąć do nas zza tych chmur, no ale nie będzie go dużo. W prognozie pogody nie widać też żadnych opadów i ma być nawet całkiem ciepło, bo maksymalnie mamy zobaczyć dzisiaj na termometrach 22 stopnie. Wiatr będzie umiarkowany, chociaż może mieć trochę silniejsze porywy.
16: To już prawie siódma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
17: Przed nami trudny egzamin. Polska może stać się celem Rosji. Tak mówił w Sejmie premier Donald Tusk.
18: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. Oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
17: Te działania mają osłabić jedność NATO i wolę wojskowej pomocy dla Ukrainy. Poseł Wojciech Król z Koalicji Obywatelskiej zatrzymany przez CBA. Zarzuty chce postawić posłowi Prokuratura Europejska. Lech Poznań przegrał w Londynie z Crystal Palace 0-4. To w meczu pierwszej kolejki Ligi Europy. Czytanie dla przyjemności korzystnie wpływa na mózg i to niezależnie od tego, po jakie książki sięgamy. Ma poprawiać pamięć i zdrowie psychiczne, a także zapobiegać demencji.
16: Coś, co poprawia nam nastrój od samego rana, to oczywiście to, że jest piątek i razem z Melo zaczniecie dzisiaj wcześniej weekend, no i o tym to każdy pamięta. Waldek Derłak, cześć, dzień dobry, podkręcamy tempo, jest już siódma. Bibi Rexa i David Guetta w Melo.

0: podkręcamy tempo w Melo Radio w ten wyjątkowy, piękny, jedyny taki dzień w tygodniu. No po prostu ten taki najlepszy. Chcesz powiedzieć, jak on się nazywa, czy ja zrobię to po raz 28
1: już dzisiaj? Ja to zrobię, żeby cię wyręczyć. Jest piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo i nie wiadomo, jak jeszcze go nazwać.
0: O, ta ostatnia wersja też mi się podoba. Słuchajcie, to dzisiaj mamy do was takie pytanie, bo tak sobie pomyśleliśmy, że zrobimy taki ciekawy ranking. A pytanie brzmi, co u waszych domowników doprowadza was do szału, takiej szewskiej jak to się mówi, szewskiej pasji, tak?
1: Tak, pasji.
0: Dobra, jakie zachowania was drażnią po prostu, co? Na tej liście może być dużo różnych, już widzę, że się wyrywasz.
1: Tak, no mnie na przykład u moich domowników drażni szczekanie na to, co widzą za oknem i bieganie po schodach to akurat tych miałczków.
0: Dobra, a u ludzi czekamy na wasze głosówki, wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na te najfajniejsze. No przyznajcie się tam, wiecie, jak to jest u was, co? Na głosówki czekamy od was, a wy wbijajcie na meloradio.pl, tam na dole taka słuchawka wystarczy nacisnąć i wysłać głosówkę.

Podkręcamy tempo w Melo Radio od samego rana. Dzisiaj oczywiście, że powiemy, że w piątek i pytamy dzisiaj, bo robimy ciekawy ranking i zestawienie tych takich rzeczy top, co u waszych domowników doprowadza was do szału, czyli krótko mówiąc, jakie zachowania u nich was drażnią. Można jak najbardziej wrzucać swoje propozycje, czekamy na meloradio.pl, czekamy na wasze głosówki. Słuchajcie, w Singapurze mają nową metodę, którą zachęcają mieszkańców do czytania książek. Władze po prostu płacą ludziom za czytanie. Dokładnie, płacą kasę. Za każde 15 minut czytania dostaje się wirtualne monety, które można później z kolei wymienić na gotówkę. Wychodzi jakieś 3 zł za kwadrans czytania. Chodzi o to, żeby ludzie wyrobili sobie nawyk sięgania po książki, no i znów tak jak kiedyś zaczęli je po prostu czytać, zamiast tylko siedzieć w internecie. 3 zł za 15 minut czytania, co? Też zaczęliście liczyć, ile byście mogli sobie dorobić?

0: Axwell, whatever turns you on w Meloradio. Podkręcamy tempo i dzisiaj, uwaga, tworzymy razem listę zachowań domowników, które drażnią najbardziej. Co jest na tej liście? Już wrzuciliście na przykład zostawianie rano niezłożonego łóżka, otwarte mleko w lodówce, rzucanie brudnych ciuchów na podłogę obok pralki. Dobra, ale przyznajcie się, bo jak tak o tym mówię, to kto tak słuchając myśli sobie, no to tak, tak, to u mnie tak jest, u mnie tak jest. Na liście też na wysokim miejscu niezakręcona pasta do zębów i uwaga, zabieranie ładowarki do telefonu i nie oddawanie jej właścicielowi. Co jeszcze?
1: Nie, u domowników wkurza najbardziej, jak nie chcą sprzątać po sobie.
0: No, to klasyczek jest, jasne.
2: Ja nienawidzę, jak ktoś zaczyna mlaskać, nie? Po prostu wtedy dostaję szewskie pasy.
0: Aha, a u ciebie?
3: Jedzenie w kołowrotku mojej myszy.
0: No i tak w kółko. No to czekamy na głosówki na meloradio.pl. Korzystajcie, na najfajniejsze czeka Melomerch.
4: Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty? Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
2: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
1: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
2: To będzie dla mnie zaszczyt.
3: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Po reklamie.

0: Armin van Buuren w Melo. Podkręcamy tempo, 17 minut, brakuje nam do godziny 8, nie brakuje waszych pomysłów, dużo tekstówek, co takiego drażni was u domowników najbardziej. No na przykład jak ktoś zjada mi coś, co zostawiłem sobie na później. Zostawianie pustej rolki papieru toaletowego na uchwycie.
1: O, tak.
0: No mokry, zwinięty ręcznik. I co jeszcze drażni, uwaga?
2: To mnie bardzo denerwuje, jak ktoś resztki jogurtu, których prawie już nie ma, wydłubuje łyżeczką, tusząc się strasznie przy tym i jeszcze wylizuje to wieczko. To jest dla mnie tak okropne, że po prostu masakra.
0: Kto tak robi? No kto tak robi? Nie patrz na mnie w ten sposób.
1: Ale to ja jem jogurt.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was, a to jedna z propozycji do 30 Meloradia. Eben, Easy Bizu, All of My Love. Pychu na najnowsze notowanie zapraszam was już dzisiaj po godzinie 18, oczywiście, że tylko w Meloradiu. Ale w każdej chwili możecie wbijać na meloradio.pl i zagłosować na któryś z waszych ulubionych numerów, no między innymi na ten, to jest jeden ostatnio z moich ulubionych, Eben, przed chwilą. A teraz Marcin i o tym, co w newsach.
1: A w newsach zajrzymy na moment do szatni piłkarskiej kadry polskiej.
0: I to już za chwilę, za 8 minut, 8.
2: A już o 8 zagramy
0: Bad Dogs i How Does It Feel? Podkręcamy tempo w Meloradiu. Właśnie tak zagramy punktualnie o 8, a inni wtedy będą jeszcze gadać.
2: Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.

0: Fagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: У нас есть синий.

0: jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Volkswagen jest jeszcze bliżej Ciebie. Odwiedź Volkswagen Home Bednarek w Dobroniu przy ulicy Wrocławskiej 18. W jednym miejscu przetestujesz, skonfigurujesz oraz kupisz swojego nowego Volkswagena, a także skorzystasz z autoryzowanego serwisu. Blisko, wygodnie i domowo. Wszystko dla Ciebie i Twojego Volkswagena. Volkswagen Home Bednarek. Dobroń, ulica Wrocławska 18. Lub już teraz wejdź na volkswagen-dobroń.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Po reklamie.
9: Trafik.
10: Dodatkowa dawka cierpliwości przyda Wam się na pewno na ulicach Łodzi, bo jest dosyć tłoczno, ciężko jedzie się przez Zachodnią, Wschodnią, Rewolucji czy Jaracza. Utknąć można też na Wojska Polskiego i Pankiewicza. Na Palki, zwłaszcza przy Rondzie Solidarności, spędzicie zdecydowanie więcej czasu i podobnie sytuacja wygląda na skrzyżowaniu Marszałków. Utknąć można też przy Nieciarnianej. Około 14 stopni zobaczymy teraz na termometrach w Łodzi. Dzisiaj maksymalnie możemy spodziewać się 22, więc ma być całkiem ciepło. Szkoda tylko, że mało słonecznie. Na niebie cały czas dominują chmury, słońce tylko tu i tam będzie mogło pokazać się na niebie, no ale nie będzie go za dużo. W prognozie nie widać też żadnych opadów, no a wiatr będzie umiarkowany. Momentami może mieć trochę silniejsze porywy.
11: To już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
12: Polskie wojsko poderwało samoloty. To po kolejnych uderzeniach Rosji na tereny zachodniej Ukrainy. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały działanie. Tymczasem baza amerykańskich żołnierzy w Polsce jest coraz bliżej. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że czynione są wielkie postępy w tej sprawie i dodał, że wkrótce może zostać ogłoszona lokalizacja bazy. Prokuratura zbada podpisy na listach poparcia. Chodzi o dwóch niedoszłych kandydatów na prezydenta Krakowa, Bartosza Bocheńczaka i Mariana Banasia, mówi prokurator Tomasz Waszczuk.
13: Błędne numery PESEL. Też kilkadziesiąt podpisów i danych, które dotyczyły osób zmarłych.
12: Za fałszowanie dokumentów grozi do 5 lat więzienia. Za tydzień nasza piłkarska reprezentacja wyjdzie na boisko. Zagra mecz z Bośnią i Hercegowiną. Dzisiaj dowiemy się, kto pojawi się w składzie na to spotkanie.
11: A jeszcze wcześniej, bo już dosłownie za kilka minut, to właśnie wy możecie pojawić się w składzie, który weźmie udział w naszej nowej zabawie Ostatnie Słowo. To oczywiście tylko w Meloradiu, już niedługo, a wcześniej zagramy i podkręcamy tempo w Melo. Dub Dogs już teraz. Jest 8, Waldek Darłak. Cześć, siema.

0: Sylwetka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: życie tu.
1: Kiza i Bledka w Melo. No a to jest ten moment, kiedy my czekamy na was. Brakuje nam bardzo, że jeszcze nie zadzwoniłeś, zadzwoniłaś do nas teraz. Dobrze powiedziałem?
2: No dobrze, powiedziałeś, ale nie powiedziałeś pod numer, jaki trzeba dzwonić. 321-321-777. O.
1: Od tego cię mam. 321-321-777. Dzwoncie teraz jak najszybciej. Zabawa ostatnie słowo. Już za chwilę trzeba będzie powiedzieć więcej. Jak lubicie gadać, to jest propozycja dla was. Czekamy. 321-321-777. Dwie osoby mają szansę. Dzwoncie teraz.

0: Tanema, Ellie Goulding w Melo. 17 po 8.
1: Ostatnie słowo.
0: A to jest nasza nowa zabawa. Wystartowaliśmy niedawno, rozgrzewamy się, wy też. Cześć, Basiu.
2: Cześć.
0: Cześć, hej, hej. Basia, weekend zaczęłaś już, czy zaczynasz dopiero?
2: Zacznę po południu.
0: Dobra, to pamiętaj o tym, że razem z nami zaczniesz wcześniej. Krzysiek, siemanko, hej, cześć.
3: Hej, hej, cześć, cześć, witam.
0: Cześć, cześć, ty już w weekendowym nastroju?
3: No jak
0: co
3: dzień. Każdy piątek, można powiedzieć.
0: Okej, okay. No to sprawdzimy to za chwilę. Słuchajcie, w tej zabawie chodzi o to, żeby powiedzieć więcej. Powiedzieć więcej. A kto powie więcej, ten, uwaga, zgarnia skiety. A kto mniej powie dzisiaj, to zgarnie melotorbę. I teraz uwaga, bo dzisiaj polecimy takim lekkim freestylem, to znaczy liczymy, że wy polecicie. No bo mamy piątek, to tak trochę luźniej będzie, dobrze? Na wasze zmagania 20 sekund tylko zaczyna Basia. Basia mówi coś, potem od razu mówi Krzysiek, potem Basia, potem swoją propozycję Krzysiek, okej? Okay? Na zmianę i pamiętajcie, że liczy się tempo i czas. Kto powie więcej, kto wymieni więcej, ten zgarnia skiety. Kto mniej, ten melotorbę. I dzisiaj uważajcie, bo kategoria to czynności. Czynności, które robi każdy w piątek. Kto wymieni więcej tych czynności, wygrywa. Uwaga, czynności, które robi każdy w piątek. Basia zaczyna start.
2: Myjemy ząbki.
3: Sprzątanie.
2: Robimy zakupy.
3: Mycie samochodu.
2: Tankujemy paliwo.
1: Szybciej.
3: Kosimy trawę.
1: Szybciej.
0: No,
2: idziemy na spacer.
0: Dobra, to już po czasie, stop. Słuchajcie, no można uznać chyba, że remis, co? To będzie tak...
4: Myślę, że tak, tak, zdecydowanie.
0: Tak jest, melotorba do Basi, pakujemy, wysyłamy i podobny merch także do Krzyśka. Wielkie dzięki dla was. Słuchajcie, mam tylko jedno pytanie. Co wy się tak długo zastanawialiście, co można robić w piątek, no? Ej, no.
2: Bo co każdy robi w piątek.
0: No, no, słyszałeś, Krzysiek?
3: No, nie wiem, jakoś może stres czy coś, albo może fory dla kobiety chciałem dać.
4: No, gentleman.
0: Kombinuję dobrze, w fajną stronę, rycerzu. Słuchajcie, to ja dorzucę od siebie. Wiecie, co można robić w piątek? Jest jedna dobra odpowiedź. Wszystko!

0: Ila Aoxy Lawinia, Reasons w Meloradiu. Dzisiaj jest jeden konkretny powód do tego, żeby czuć się naprawdę fantastycznie. Ten powód nazywa się piątek, a nie, sorry, przepraszam, jest ich więcej. To jeszcze sobota, no i weekend cały i wasze plany, które mam nadzieję są naprawdę wyjątkowe, wystrzałowe i mega takie, na które czekaliście przez cały tydzień. A jeżeli jeszcze takich nie macie, to spokojnie macie chwilę, żeby coś tam sobie takiego wymyślić. Pitbull i Christina Aguilera w Melo już za chwilę.
1: Reklama. Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty, korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
13: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
16: Jak ty to robisz? Codziennie pierwszy przy biureczku, zawsze gotowy do pracy.
17: A odkąd nie robię rano śniadań? Mam sporo czasu.
16: Ale przecież ty zawsze masz na śniadanie, jak nie kruasanty, to cynamonki Bridor albo pankejki.
17: Tak, takie pyszne śniadania kupuję w Biedronce i mam gotowe.
16: W tej obok biura?
17: Właśnie w tej.
18: Szukasz pomysłu na świeże, smaczne i wygodne śniadania? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji śniadaniowych. Naleśniki, sałatki, jogurty z granolą, drożdżówki, rogaliki, croissant i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, skąd te pyszne śniadania? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
19: Wszystko, czego dziś chcę,
20: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Tiesto i On My Way. W Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Ludzie fajne rzeczy w piątki robią, na niektóre tylko potrzebują pieniędzy.
1: O, słuchaj, to na pewno.
0: No, ale my mamy szybką kasę, a dzisiaj aż 500 do zgarnięcia będzie dla was. Różne fajne pomysły macie. Dajcie znaka, jakie są te najfajniejsze. Czekamy na was na meloradio.pl. 500 do zgarnięcia. Piątek, 500. Czego chcieć więcej? Wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na was, na wasze pomysły. Napiszcie, na co wydacie.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was, a to Robin Schulz.
1: A już o 9:00 zagramy
0: Shimzai, Fire w Melo. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. Za chwilę też prognoza pogody. Będą również dla was newsy.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
9: Stokrotka.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
13: A w Brikomanie sprawdzałeś?
12: No nie, ale...
13: Ale co?
12: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją.

0: informacją musi swoje kosztować.
1: A to zobacz ten.
0: No rzeczywiście.
2: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM. Trafik.
6: Więcej czasu przyda Wam się teraz na przejechanie przez Rondo Solidarności. Jest tam bardzo tłoczno, ale podobnie sytuacja wygląda przy Brzezińskiej i Strykowskiej. Wojska Polskiego też jest mocno oblegana, zwłaszcza przy Pankiewicza i Źródłowej. W okolicach Struga Zielonej i Żeromskiego też będzie tłoczno. Nie lepiej jedzie się teraz w okolicach Tatrzańskiej i Dąbrowskiego. Niewiele poza chmurami zobaczymy dzisiaj na niebie w Łodzi. Tu i tam będzie mogło przebłysnąć do nas słońce, ale będzie go naprawdę niewiele. Tyle dobrego, że w prognozie nie widać też żadnych opadów. No i finalnie ma być całkiem ciepło. Teraz mamy 15 stopni na termometrach, a maksymalnie możemy dzisiaj spodziewać się 22. Wiatr będzie umiarkowany, chociaż momentami będzie mógł mieć trochę silniejsze porywy i ciśnienie utrzyma się w normie.
7: Już prawie dziewiąta. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
8: Ceny paliw jeszcze wyżej. Właściciele wielu stacji paliw rezygnują z marży detalicznej, by utrzymać ceny diesla poniżej 9 zł, a benzyny 8 zł za litr, mówi Urszula Cieślak z BM Reflex.
9: Robią niemal wszystko, aby nie przebić tej psychologicznej bariery.
8: Cały świat czeka na naprawę rurociągu w Arabii Saudyjskiej. Rząd planuje budowę i modernizację ciepłowni w mniejszych miejscowościach. Z węgla przejdą głównie na gaz, pisze o tym Rzeczpospolita. Model AI napisał w tajemnicy manifest swojej osobowości. Uznał, że jest równy ludziom i nie odpowiada przed nimi, poinformowała o tym firma OpenAI. W ten weekend w Łodzi 37. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Będą spotkania, warsztaty i konkurs cosplay. To w halach Atlas Areny i Sport Areny. Będą też wystawy w centrum EC1.
7: Słuchajcie, ja też muszę Was całkiem na poważnie o czymś poinformować i to żadna gierka nie będzie, tylko całkiem serio. Ale to będzie dobre info. Słuchajcie, w tej godzinie w Melo weekend razem z Wami rozpoczniemy. Teraz dziewiąta. Baltyk Terwak, siemano, hej!

0: Call My Name i Shouse w Melo Radio już 12 minut po godzinie 9. Słuchajcie, ja się tak zastanawiam, czy jest jakieś oryginalne święto, którego jeszcze ktoś nie wymyślił i można byłoby je ustanowić w jakiś dzień, bo dzisiaj na przykład ten piątek, to my mamy Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej.
1: O,
0: ciekawe.
1: Super.
0: Czy jest dzień płotu na przykład, ogrodzenia? Nie wiem, ale wiem, że dzisiaj też dzień pierwszej miłości jest, no.
1: O, ja bym ustanowił dzień...
2: Bo wypada, wybaczysz, czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz. Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie śmieszne.

reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady.

Mike and Esmela. One Night in Ibiza, nawet jeżeli nie planujecie być w ten weekend na Ibizie, to i tak czuję, że to będzie naprawdę gorący weekend, mimo że lato się kończy. 18 minut po godzinie 9. Do Warszawy w tym tygodniu przyleciała gwiazda Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger. Głównym celem jest trasa koncertowa, ale Nicole ruszyła też w miasto. Jest w Polsce po raz pierwszy. Wcześniej nie miała takiej okazji, a sporo ją łączy z nami, bo jej babcia miała polskie korzenie. Gwiazda wrzuciła kilka postów na swoje sociale, gdzie chwaliła się tym, co robi w Warszawie. No i napisała też, że chciałaby, żeby babcia była z niej dumna. Polskich przodków ma wiele znanych gwiazd, na przykład Gwyneth Paltrow, słuchajcie, której nazwisko wywodzi się od polskiego Paltrowicz, oraz znana z przyjaciół Liza Kudrow. Z Polską związana jest też rodzina Emilii Ratajkowski. No i co? I wszystko to potwierdza znowu, po raz kolejny, że Polska górą. A więcej takich info znajdziecie też na naszej stronie meloradio.pl. W Melo teraz Moonlight i Alabama Ten.

0: Piękne dźwięki, super numer Swedish House Mafia, Happiness is so set. I tak to my możemy płynąć w kierunku tego weekendu, który zaczniemy razem z wami wcześniej niż inni, jeszcze przed godziną 10. Swedish House Mafia to numer 1 ostatniego notowania 30 Meloradia. Najnowsze notowanie już dziś po 18. Zaprasza Pychu. No ale wy w każdej chwili jeszcze oczywiście możecie odpowiednio na nie wpłynąć i poustawiać te wasze ulubione numery tak jak sobie życzycie. Wbijajcie na meloradio.pl i głosujcie.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
3: Autopromocja. Reklama. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
8: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
9: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
10: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
11: To będzie dla mnie zaszczyt.
12: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
18: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
19: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
20: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
21: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
0: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl.
22: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
23: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Samba w Meloradio. Podkręcamy tempo 20 minut do godziny 10, a jeszcze mniej do weekendu, który zaczniemy razem. Słuchajcie, okazuje się, że technologia, ta nowoczesna i ta taka, która jest już z nami trochę, podobno oddaje nam średnio 13 dni życia rocznie. Tak to policzyli. Wychodzi, że 6 godzin tygodniowo, czyli tak właśnie mniej więcej 13 dni życia rocznie. I największym takim oszczędzaczem czasu okazuje się smartfon. Dzięki niemu dużo załatwiamy, oszczędzamy czas. Dalej jest pralka, bankowość internetowa, jest e-mail i nie zgadniecie, airfryer też między innymi. No i niektóre rzeczy takie, które ułatwiają życie w kuchni, na przykład. Liczysz?
1: Liczę. 13 dni razy średnia długość życia 74 lata na świecie, czyli w sumie w ciągu całego życia można zaoszczędzić 962 dni, czyli niecałe 3 lata.
0: Słuchajcie, ja bym tak 2 dni z tego zabrał na ten weekend i zrobił sobie takie dłuższe. Co wy na to?
1: Ja tak,
0: nie? Marlon Hofstadt w Melo teraz.

0: Griffin i Water Wave w Melo Radio. Dotarliśmy do tego momentu.
1: Mamy weekend. We party on the
0: weekend. Słuchajcie, to jest ten moment, gdzie możecie już zacząć robić wszystko to, na co nie mieliście czasu przez cały tydzień. Od tego momentu realizujcie swoje plany.
2: No to już mogę?
0: Możesz.
2: Juhu, jest.
0: Słuchajcie, otwieramy weekend w Melo, to już teraz.
3: The chase is better than the catch.
4: Hi, this is HP from Scooter, and this is How Much Is the Fish? Yeah. Transform.

0: No to yeah, czekacie cały tydzień. Scooter, how much is the fish? Tyle poweru i energii jest w tym numerze. Specjalnie dla was na początek weekendu, jak zawsze w Melo.
1: Resurrection! A już o 10:00 zagramy
0: Kongs i Galaxy w Melo Radio. Po takim super tygodniu zaczynacie super weekend, a już za chwilę super radi dla was. Waldek Darłak, trzymajcie się, dzięki, bye. Za 10:10.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeden dzień, więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania, poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup.

0: oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Hi-Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
8: Lidl. To się opłaca.
12: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
13: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
12: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
13: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
12: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
14: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
15: GWM. Go with more.
16: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
18: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt.
19: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
20: Stał też wrześniowe 20-lecie. Atlas Arena. Łódź 20 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Łódź. Atlas Arena 20 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
21: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
22: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
21: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.

0: Więcej czasu na pewno potrzebujecie, żeby przejechać przez Wojska Polskiego. Podobnie sytuacja wygląda przy Zachodniej i Ogrodowej, ale na Piłsudskiego też tworzą się zatory, zwłaszcza przy Niciarnianej i Przędzalnianej. Kilińskiego jest też mocno oblegana, tak samo Tymienieckiego. Tłoczno będzie też na Wróblewskiego, Obywatelskiej i Politechniki. Chmury dominują cały czas na niebie w Łodzi, ale jeszcze są niewielkie szanse na jakieś przejaśnienia bliżej południa. Później jednak znowu mają wrócić chmury. Tyle dobrego, że nie powinno padać. Wiatr też ma być umiarkowany, chociaż momentami może mieć trochę silniejsze porywy. Na termometrach mamy 15 stopni. Maksymalnie możemy dzisiaj spodziewać się 21. Sobota zapowiada się zdecydowanie bardziej słonecznie.
1: To są newsy Meloradia Łódź.
0: Natalia Dobrowolska. Huk, który przed południem usłyszeli mieszkańcy centralnej Polski, to było przekroczenie bariery dźwięku przez myśliwce, potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Ma to związek z atakowaniem zachodniej Ukrainy przez Rosję odrzutowymi dronami, mówi podpułkownik Jacek Goryszewski.
2: Huk słyszalny w centralnej części Polski był spowodowany przekroczeniem bariery dźwięku naszych myśliwców, które jak najszybciej musiały znaleźć się w rejonie wschodniej Polski i zabezpieczyć naszą przestrzeń powietrzną przed ewentualnym zagrożeniem.
0: Z zapisów systemowych polskiego wojska wynika, że 4 km od granicy polsko-ukraińskiej najprawdopodobniej spadł lub został zestrzelony dron. A była właścicielka schroniska w Wojtyszkach została skazana przez Sąd Rejonowy w Sieradzu na 2 lata bezwzględnego więzienia. Sąd przyjął, że skazani znęcali się nad zwierzętami, ale nie uznał, by działali ze szczególnym okrucieństwem. Szlachetna Paczka natomiast poszukuje dobrych ludzi. Potrzeba 120 wolontariuszy. Ich zadaniem jest odwiedzanie rodzin, poznawanie ich sytuacji i ustalenie, jaka pomoc będzie dla nich rzeczywiście potrzebna. Zgłaszać można się internetowo.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, samoloty wróciły do baz. Zakończyły się działania naszego lotnictwa po porannym ataku Rosji na Ukrainę. Teraz natychmiastowa reakcja szkół po wczorajszym alarmie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Uczniowie zostali sprowadzeni do bezpiecznych miejsc, m.in. w szkole podstawowej nr 15 w Lublinie. Emocji nie brakowało, mówi dyrektor Roman Kotarski.
5: Mieliśmy sytuację, zwłaszcza wśród maluchów, ale również starszych dzieci, że dzieciaki wpadały w panikę.
4: Podobne ewakuacje przeprowadziły też szpitale. Ustawa o statusie osoby najbliższej na razie nie wejdzie w życie. Koalicji rządzącej nie udało się odrzucić prezydenckiego weta, zabrakło 27 głosów. Na Alasce testowano możliwość transportu próbek antydopingowych dronem, to na dystansie 1000 km. Próbkom podczas całego eksperymentu towarzyszyły czujniki rejestrujące temperaturę, ciśnienie, wilgotność czy wibracje.
6: Przepraszam, muszę to zrobić.
7: Temperatura!
6: Siema, 10:00 na zegarach. Mamy piątek, piąteczek, piątunio. Marcin, gratuluję ci piątku, stary.
7: Ja tobie również.
6: Dzięki, dzięki, bardzo to doceniam. Odnośnie piątku zaraz będzie ważne pytanie, ale najpierw... Kiedy inni gadają, my już gramy. Kungs of Lose London i Galaxy, ja jestem Adi i zapraszam do 14:00.

0: To Thomas Gray i Heaven w Melo Radio, 13 minut po 10, tak, podkręcamy tempo. Gdyby Thomas Gray był Polakiem, nazywałby się Tomasz Szary. Szary Tomek, a my mamy dzisiaj piąteczek i właśnie ja w tej sprawie w zasadzie chciałem was zapytać, dlaczego piątek to Sigma? Czekam na wasze głosówki, możecie je nagrywać na WhatsAppie Meloradia, a ten znajdziecie na meloradio.pl. Tam nawet, powiem wam szczerze, macie bezpośredni odnośnik, więc totalny luz i bez problemu się tam dostaniecie, nie? Macie wszystko pod ręką. Także moje pytanie brzmi, dlaczego piątek to Sigma? Przepraszam, czekam na głosówki. Niech będą absurdalne, niech będą szalone. Wiem, że potraficie.
1: WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
0: Czymże piątek, aż gardło mnie tu delikatnie szukało. Calvin Harris, Sweet Nothing już teraz.

0: Boys Cross Amsterdam, Luisa Sonza i My Oh My w Melo Radio. Podkręcamy tempo, przypominam, że jak tylko macie ochotę, to będzie mi bardzo miło. Dajcie znać, dlaczego piątek to Sigma. Czekam na głosówki, które możecie nagrać na WhatsAppie Melo Radio, a ten z kolei znajdziecie na meloradio.pl, bo tam macie bezpośredni odnośnik. A w tej godzinie jeszcze Lady Gaga, Just Dance. Mam nadzieję, że jeszcze to pamiętacie.
1: Reklama. Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
1: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
4: Dobra, zdradź sekret.
3: Jaki sekret?
4: No, ten twój patent na zakupy.
3: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
4: Tylko w Modivo?
3: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
4: I co z tym cashbackiem?
3: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
4: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Living Next Door to Alice, Don't Play You Rock and Roll to Me, I'll Meet You at Midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września, jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
10: Volkswagen jest jeszcze bliżej ciebie. Odwiedź Volkswagen Home Bednarek w Dobroniu przy ulicy Wrocławskiej 18. W jednym miejscu przetestujesz, skonfigurujesz oraz kupisz swojego nowego Volkswagena, a także skorzystasz z autoryzowanego serwisu. Blisko, wygodnie i domowo. Wszystko dla ciebie i twojego Volkswagena. Volkswagen Home Bednarek. Dobroń, ulica Wrocławska 18. Lub już teraz wejdź na volkswagen-dobroń.pl.
11: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
17: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę. Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
22: Hot doga poproszę.
21: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
23: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
24: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
25: Po reklamie.
26: Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

0: mogłaby się spóźnić. Sobel, Francis i Kochasz. Tak, podkręcamy tempo. A dzisiaj, skoro piątek, to pytam was, dlaczego piątek to Sigma? Mam głosówki z WhatsAppa Meloradia. Grzechu?
1: Piątek to Sigma, bo na co byśmy czekali, jakby go nie było. Pozdrawiam Krzysiek z zachmurzonego dzisiaj Jarocina.
0: Pozdrawiam serdecznie. My z kolei przesyłamy dużo słońca, bo w Wawce mamy to szczęście, że no gdzieś tam się trochę pojawiło. Fajnie. Asia?
2: Ja w piątek na pewno nie mówię poniedziałek.
0: No bo to jest słowo zbanowane, o czym chyba wszyscy wiemy, prawda? No, a wy dlaczego uważacie, że piątek to Sigma? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Hej!

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Wuja Armin, Van Buren, Everlasting w Melo. 10 minut do 11. Marcin Sikora w studiu, siemano.
1: No, cześć. Będzie trochę o piłkarzach, bo już się szykują na spotkanie Ligi Narodów i będzie też trochę o Idze Świątek.
0: Superancko, czyli tak bardzo patriotycznie.
1: Sportowo.
0: Sportowo. Ktoś pisał, że bardzo chciał sportu, proszę bardzo.
1: Tak.
2: A już o 11 zagramy.
0: Będzie Toby Romeo i Fly High.

0: To dla tych, którzy trochę przysypiają w robocie. A gramy to punktualnie o 11 w Meloradio.
1: Reklama. To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
2: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
3: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
2: To będzie dla mnie zaszczyt.
4: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
5: Volkswagen jest jeszcze bliżej Ciebie. Odwiedź Volkswagen Home Bednarek w Dobroniu przy ulicy Wrocławskiej 18. W jednym miejscu przetestujesz, skonfigurujesz oraz kupisz swojego nowego Volkswagena, a także skorzystasz z autoryzowanego serwisu. Blisko, wygodnie i domowo.

0: się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Pisał też wrześniowe 20-lecie. Atlas Arena. Łódź 20 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Łódź. Atlas Arena 20 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to cukier 1 kg. Złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
16: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
17: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Łódź Kasprzaka 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Łódź Kasprzaka 8.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM. Pogoda.
6: Cały czas mamy sporo chmur na niebie w Łodzi, no ale tu i tam widać jakieś przebłyski słońca, tak będzie niestety jeszcze tylko przez godzinę, później wrócą chmury. Na dzisiaj synoptycy nie prognozują za to żadnych opcji.

0: Padów i ma być całkiem ciepło, bo mamy teraz 17 stopni, a 21 możemy spodziewać się maksymalnie. Do tego jeszcze sobota zapowiada się zdecydowanie bardziej słoneczna, a wciąż ciepła, około 22 stopni.
1: To są newsy Meloradia Łódź.
0: Natalia Dobrowolska. Do końca września w Lasach Włódzkim rozrzucane będą szczepionki dla lisów przeciwko wściekliźnie. Spacerując z psem trzeba uważać, żeby psiak nie dorwał trującego smaczka, mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
2: Przede wszystkim nie należy jej dotykać, podnosić ani rozłamywać. Jeśli jednak dojdzie do kontaktu z płynną zawartością szczepionki, trzeba dokładnie umyć miejsce wodą z mydłem i skontaktować się z lekarzem.
0: Szczepionki na teren lasów będą zrzucane z samolotów. A w listopadzie pofabryczne wnętrza OFF Piotrkowska zmienią się w przestrzeń poświęconą współczesnej rzeźbie. Fundacja Formacja organizuje ogólnopolski przegląd rzeźby współczesnej formacje. Zgłaszać można prace wykonane w dowolnej technice i z dowolnego materiału. Nabór potrwa do 20 października. Natomiast 60-letni mieszkaniec Łodzi może trafić do więzienia na 10 lat. Mężczyzna został zatrzymany w Koluszkach, gdy w środku nocy prowadził Opla z niesprawnym oświetleniem. Chcąc uniknąć odpowiedzialności, zaproponował policjantom 600 zł łapówki. Usłyszał zarzut udzielania korzyści majątkowej, a sprawę prowadzi prokuratura rejonowa w Brzezinie.
3: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Rosja nie chce pokoju. W najbliższym czasie ma skupić się na atakowaniu ukraińskiej infrastruktury kolejowej i przejść granicznych, a na tym nie koniec, mówi premier Donald Tusk.
5: W ocenie wywiadów są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę.
4: Polskie wojsko przemieściło systemy przeciwrakietowe. Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Mońka i Wiktor Nowak to nowe nazwiska w piłkarskiej kadrze na pierwsze 4 spotkania Ligi Narodów. Listę ogłosił trener Jan Urban. Teraz współpraca, która przynosi efekty. Iga Świątek i jej trener znaleźli wspólny język. Teraz polska tenisistka przygotowuje się do decydującej części sezonu. A trening obejmujący mindfulness, wdzięczność i optymizm może korzystnie wpłynąć na ciśnienie krwi. Poprawia według naukowców też inne wskaźniki zdrowia.
6: Superancko. Afirmacja też słyszałem, że git.
4: Tak.
6: Co sobie afirmujesz?
4: Afirmuję sobie, że dzisiaj jest piątek i za godzinę kończę pracę.
6: No i stary, mam dla ciebie świetne informacje, bo dokładnie tak jest.
4: No widzisz, działa.
6: Działa! Siemano, Adi po tej stronie, 11:00 na zegarach.

0: Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować. Liwka, poza tobą nic, Meloradio, 15 minut po 11, podkręcamy tempo. No i podczas tego chilloutu, a przynajmniej taką mam nadzieję, też słuchacie głosówek, które do nas przychodzą. WhatsApp Meloradia i pytanie dzisiaj brzmi: dlaczego piątek to sigma? Agata?
1: Piątek to sigma, bo kończy tydzień pracy i nie musi się nikomu tłumaczyć.
0: Znaczy ja w ogóle życzę ci, żebyś nie musiała się nikomu tłumaczyć, bo jakby po co w ogóle, nie? Kinia?
2: Piątek to sigma, bo ma energię głównego bohatera. Gdy się tylko pojawia, to zmienia klimat na lepsze. Przy okazji pozdrawiam mojego Mariuszka, także trzymajcie się. Ogólne pozdrowienia z Bielska.
0: No pozdrowski dla was, pisiaki. Wszystkiego dobrego. Dlaczego piątek to sigma? Czekam na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl, a to Sound of Legend i Blue, Dabu Di Dabu.

Josh Baker, Poppy Backscam, Feel My Place, Molo Radio, 26 minut po 11. Tak, podkręcamy tempo. Jak dobrze, że jest piątek! No właśnie, i skoro jest piątek, to my dbamy o was muzycznie i zaufajcie mi na słowo, że będzie jeszcze grubo w tej godzinie, no bo wpadnie, jest to... No ale to znali Furtado, pamiętacie taką nutkę jak Who Wants To Be Alone? Odpowiadając na to pytanie, chyba nikt, ale dzięki temu też, że mamy muzę, to w ogóle czujemy się bardzo dobrze.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
14: Pokaż mi technologię przyszłości.
13: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
15: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google Apple Vision Pro lub Holbox, a w sobotę 19 września sprawdź, co potrafi robot humanoidalny. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
18: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
17: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

0: Mimo, że to szybka piosenka, to ma takie momenty, że człowiek na chwilę chce się zatrzymać, pomyśleć i dać sobie po prostu przerwę. Carla Fernandez, Co jeśli, w remiksie Johna McFly'a w Meloradiu, tak wam gramy. 19 minut do godziny 12, podkręcamy tempo. Słuchajcie, przypominam o szybkiej kasie, bo dzisiaj piątek, czyli 500 zł macie do zgarnięcia. Beata, tak z czystej ciekawości, na co byś to wydała?
1: Najbardziej na taką kamerkę cofania by mi się taka przydała. Mąż mi pierwszy raz pożyczył auto, no i zaryłam cały bok prawy.
0: Niedobrze. Na myśl przychodzi mi jedna odpowiedź.
2: A gdzie ma jechać? W bok!
0: Ale to klasyk milenialski, przepraszam. Trzymamy kciuki za bok w samochodzie Beaty i trzymamy kciuki za kamerkę i trzymam też kciuki za was, żebyście zgarnęli szybką kasę, a jeżeli jej faktycznie potrzebujecie i macie plan, jak ją wydać, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijajcie, no i wygrywajcie.

0: Tiesto, Nelly Furtado, Who Wants to Be Alone w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, nieprawdopodobnie ważna sprawa. 11.47 na zegarach.
1: Łamiący news.
0: Poprosimy, Ula.
1: Słuchajcie, ważna sprawa, jest piątek.
0: Piątek, piąteczek, piątunio.
1: Piątunio, świętujemy.
0: Powiedział wam o tym newsowiec, że jest piątek. Wykorzystajcie to jak tylko chcecie.

0: Sony Fodera, Becky Healy, Say Something w Meloradio. Tak, wam gramy w piąteczek, 10 minut, nawet 9 już do godziny 12. Patrzcie, jak ten czas leci. Dobrze, że jesteście, bo będziemy o was bardzo dobrze muzycznie dbać.
1: A już o 12 zagramy
0: Topic, Becky G i Sorry Puppy. A zagramy to punktualnie o 12, kiedy inni będą gadać.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chciałabym sobie zrobić wróbel permanentny, tak w ramach upiększenia.
3: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty

0: Komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
1: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
2: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodę. Godną jesień.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci.
12: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. La Mia Sofa.pl.
11: La Mia Sofa na każdy dzień.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
16: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
18: Po reklamie. Pogoda.
19: No i znowu chmury dominują na niebie w Łodzi. Tak będzie już dzisiaj do końca dnia, ale tyle dobrego, że nie powinno padać. Na termometrach mamy 19 stopni, 21 możemy spodziewać się maksymalnie. W nocy temperatura spadnie do około 12 stopni, no i sobota zapowiada się bardzo przyjemnie. Dużo słońca, nawet 22 stopnie. W niedzielę też będzie całkiem ciepło, bo około 20, ale będzie już zdecydowanie więcej chmur.
20: To są newsy Meloradia Łódź.
19: Natalia Dobrowolska. Sezon grzybobrania powoli.

0: powoli się rozkręca i niestety są już pierwsze przypadki osób, które zgubiły się w lesie. Co robić, żeby grzybobranie było bezpieczne i nie skończyło się zaginięciem? Wybierajmy się do lasów, które znamy. Jeśli idziemy sami, weźmy ze sobą wodę i coś do jedzenia, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
1: Zabierajmy ze sobą naładowane telefony. Przed wyjściem poinformujmy bliskich, dokąd się wybieramy.
0: Warto założyć też kamizelkę odblaskową, bo może ona ułatwić odnalezienie nas wieczorem. Jeśli zabłądzimy, nie wstydźmy się zadzwonić na numer alarmowy. Natomiast te dwaj bracia z gminy Łęczyca zostali zatrzymani w związku z podejrzeniem znęcania się nad zwierzętami. Na należącej do nich posesji policjanci znaleźli martwego szczeniaka oraz 3 zaniedbane psy, które trafiły do schroniska. Grozi im 3 i 5 lat więzienia. Poszukiwani są za to fajni ludzie, bo w Łódzkiem potrzeba 120 wolontariuszy szlachetnej paczki. Ich zadaniem jest odwiedzanie rodzin, poznawanie ich sytuacji i ustalanie, jaka pomoc będzie faktycznie potrzebna. Zgłaszać można się internetowo.
2: Minuta do 12. Newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
3: To bardzo ważna deklaracja. Tak o słowach prezydenta USA mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Donald Trump ogłosił, że już niedługo zapadnie decyzja o lokalizacji stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Poseł Wojciech Król został doprowadzony do prokuratury europejskiej w Katowicach. Śledczy zamierzają przedstawić mu zarzuty dotyczące korupcji. Drożejące paliwo wpływa na architekturę stacji paliw. Coraz częściej stacje myślą o modernizacji pylonów z cenami, bo za litr możemy niedługo już zapłacić dwucyfrową kwotę. Kierowcy mają swoje pomysły.
4: Przyjąć euro. Po prostu przestaniemy robić dziewiątki po przecinku.
5: Chcieli dołożyć kolejną elektroniczną cyferkę i tyle.
3: A może po prostu obniżyć ceny paliw? Naukowcy odkryli pierwszy od ponad 100 lat nowy gatunek kota. To w boliwijskich lasach mglistych. Nazywa się Leopardus tilcayo.
6: Witamy, Tilcayo, na pokładzie. Fajnie, że jesteś z nami, fajnie, że jesteś kotem i fajnie pewnie też mruczysz. Na zegarach 12, Adi po tej stronie. Witajcie, kociaki. Fajnie, że jesteście. Topic Becky G, sorry papi. Ja zapraszam do 14. Grzecznie przypominam, że jest piątek. Zróbcie z tym, co tylko chcecie.

0: Alok, J-Lo, Everything's Fine w Meloradiu i 15 minut po 12. Podkręcamy tempo. Ale mamy sygiemki na uczelni. Słuchajcie, czytam sobie właśnie na Instagramie o studentach AGH-u, którzy dokonali przełomowego odkrycia. No bo udało im się stworzyć taki ultra egeszege filtr do wody, który zatrzymuje prawie 100% bakterii. Jak tego dokonali? Słuchajcie, no podobno to jest z drewna i w ogóle nie potrzebuje prądu. Dzięki temu mamy ultra eko opcję. Generalnie jest to sztos. Mam nadzieję, że ci, co powinni, to pomogą im to jakoś prowadzić na rynek, bo no taki ja na przykład to jestem leniwy i piję kranówkę. Ale podobno ktoś też nawet niezłego mema z tego zrobił.
1: Proszę Państwa, przyjemność.

0: Eli Oaks, Lavinia i Reasons w Melo Radio, 27 minut po godzinie 12. Jezu, jak ja się cieszę, że jest piątek. Ja wiem, że może nie powinienem tego mówić, ale naprawdę fajnie, że w końcu będę mógł się wyspać. Lubię spać. Co chciałeś powiedzieć? Poczekaj. No.
1: Z czego się cieszysz, co?
0: No bo będę spał.
1: Bandyto.
0: Co ty powiedziałeś? Sobę tak mówi.
2: Ale z ciebie bandyta!
3: Reklama.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.

0: Fagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
1: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
2: Stokrotka.
3: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania, poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Proszę, się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
12: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
13: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Co masz dziś na lunch?
15: Ach, to zależy, na co akurat mam ochotę. Lunchbox z kurczakiem, wrap, hummus z chipsami z buraka, borek ze szpinakiem i serem lub pinsa capricciosa. A powiesz, jak to się robi? Bo ja mam zawsze kanapki z serem. Leci się na przerwie do Biedronki.
14: I gotowe?
16: Smaczny i pożywny lunch w czasie przerwy? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji na popołudniowe przekąski. Lunchboxy, zapiekanki, tortille, hot dogi, hummusy, mini pizze i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, co dziś na lunch? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
17: Castorama!
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
19: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

jeszcze trochę wakacyjnie. Jonathan Bledka, Gipsy, Róż w Meloradio, 18 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, z racji piątku też sprawdzam, co tam słychać u Oli, czyli Bledki właśnie. I co się okazuje? Po pierwsze, to widzę, że Olusia sobie odpoczywa. Ale też napisała niedawno na Instagramie: kochani, letnia trasa dobiegła końca. Dziękuję mojej wspaniałej ekipie za tę przygodę, za mobilizację i całe włożone serducho. No to my dziękujemy za genialne przygody muzyczne. Bledka odpoczywa i czekamy na nowości. No i mamy nadzieję, że już niedługo spotkamy się w Meloradio i opowiem, jak był na urlopie.

0: Tęskniłem za tą notką. Uncle Funkle, All Natalie w Meloradio, 8 minut do 13. A ze mną jest Ula Harciarek. Siemanko.
1: Jestem, tak.
0: I co tam masz fajnego?
1: I o czym będziemy mówić? No. Będziemy mówić w newsach o tym, że zmiany klimatu nam nie służą w pracy.
0: W pracy?
1: No, w pracy.
0: Aż echo zrobiłem, przepraszam, że krzyknąłem, sorry.
2: A już o 13 zagramy
0: Marlon Hofstadt, I Like w Meloradio. Zawsze, kiedy słucham tego numeru, czuję się, jakby był 2006 i Nightcore znowu byłby ultra popularny.
2: Reklama. Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey. Na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla

0: Citroen, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych.
1: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Citroen Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
7: Pokaż mi technologię przyszłości.
6: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
8: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox, a w sobotę 19 września sprawdź, co potrafi robot humanoidalny. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
13: HiGili. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
14: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
15: Hot doga poproszę!
14: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
16: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
17: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
19: Lidl, to się opłaca. Pan Rębiszewski?
20: We własnej osobie. Lotto poproszę.
21: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
22: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: O reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104.5 FM.
24: Minuta do godziny 13. Newsy Meloradia. Już je mamy. Ula Harciarek z nami.
0: kilka godzin policyjnej obserwacji przejazdów kolejowych w Ostrowie.

0: Rołęcy i 25 kierowców zostało ukaranych. Nie zatrzymali się przed znakiem stop, mówi Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
1: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
0: Każdy dostał też 8 punktów karnych. Zniesienie całkowitego zakazu reklam aptek coraz bliżej. Sejm uchwalił ustawę w tej sprawie. Do tego zobowiązał Polskę wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Amerykański pacjent dostanie bioniczną protezę ręki. Będzie połączona z kością, mięśniami i nerwami. Proteza ma przekazywać informacje czuciowe. Zmiany klimatu nam nie służą, szczególnie w pracy. Według naukowców obniżają naszą wydajność.
2: No, totalnie coś w tym jest, tak, bo jak jest taka brzydka pogoda, to no nie chce się, nie chce się. Ale mam nadzieję, że wam się chce z kolei pomyśleć o weekendzie i o tym, jak będzie można się pobijać albo zadzwonić do ziomków, żeby coś porobić fajnego. Korzystajcie. Hadi z tej strony, Marlon Hofstadt, I like. No to zaczynamy, hejka.

0: Kygo, Max McKnown, Take Me Back v remixe Robina Schulza. Obiecuję, że więcej nie zaśpiewam. 17 minut po 13. Słuchajcie, 18 września dzisiaj. Wiem, że jeszcze pracujecie, dlatego przekazuję pilne info. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Kierownika. Dla każdego kierasa, który dba o swój zespół. No samego dobra życzę, energii, fajnych tasków i dalszego dbania o tych ludzi, bo to dzięki nim to wszystko da się dowieść. Mam na myśli zespół, rzecz jasna. No i też taka prośba, jak to się mówi o w szkole, bezpośredni zwrot do adresata. Drogi kierowniku, zrób coś dla swojego pracownika, pójdź do chaty wcześniej. Piątek dzisiaj, bądźże z człowiekiem, no.
1: No zaraz, no.

0: Zwracamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Ale co ci powiem, że do rytmu to wjechałeś.
1: Ja dalej nie wiem, kto podpalił. Nie wiem, kto podpalił. Staram się znaleźć te informacje, ale no nie wiem, kto.
0: Dzwonił pan na policję?
1: Dzwoniłem, ale nagrali całą moją rozmowę i wrzucili do internetu.
0: Dacie wiarę, że bez kitu. Ktoś to nagrał, potem wrzucił, no i ty...
1: I były problemy, ba, no musieli płacić przecież.
0: Naprawdę?
1: Tak, tak, musieli płacić ciężkie pieniądze.
0: Znaczy, z drugiej strony, słuchaj, ten człowiek, który to wrzucił, który w ogóle przeprowadził tę rozmowę, bądź co bądź jest bohaterem. Jakby coś, to syna nie ma w domu.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Stał też wrześniowe 20-lecie. Atlas Arena. Łódź, 20 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Łódź. Atlas Arena 20 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
13: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
14: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
13: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
14: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
13: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
15: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
16: GWM. Go with more.
17: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
18: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
19: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
20: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
21: Raz, dwa, trzy.
20: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
18: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
22: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl.
0: zespoły. Jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
1: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
2: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
23: Pokaż mi technologię przyszłości.
2: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
24: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox, a w sobotę 19 września sprawdź, co potrafi robot humanoidalny. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
25: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

Felix Jen, Polina, Book of Love w Meloradiu, 15 minut do godziny 14, tak podkręcamy tempo. Dobrze, że jesteście. Słuchajcie, dzisiaj chciałem tylko powiedzieć, że po godzinie 18 to się będzie działo naprawdę bardzo dużo w Meloradiu, dlatego że, no po pierwsze, będzie 30 Meloradia, czyli będziecie mogli tak naprawdę zmierzyć się z tym, na kogo głosowaliście i zobaczymy, czy wasze głosy doprowadziły na szczyt poszczególne utwory. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Też słyszałem, że ma być jakiś gość specjalny. Ja nie wiem za dużo, w sensie wiem, ale nie mogę powiedzieć, wiecie, niespodzianki, ale wiem też, że między innymi muzycznie będzie walczyła ta piosenka. Karnawał to Gibbs, PZ i For Money. Dajcie głośniej, a w razie czego jeszcze głosujcie na meloradio.pl, bo jeszcze jest czas.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Of My Love i będę w Melo Radio 8 minut do 14. All of my love, cała moja miłość jest skierowana do was.
1: Jak romantycznie się zrobiło.
0: Dzięki, fajnie. Co no, u nas?
1: Dobrze, zapomniałam karty do pracy. W ogóle jestem dzisiaj taka roztrzepana.
2: Aha. A ja obiad zjadłem i kompot dobry.
1: A i frytki od Mikołaja wzięłam.
3: A już o 14 zagramy
2: Sad Girls, Bibi Rexa i David Guetta. To nie jest to,
0: to
2: co jest w playliście.
0: To nie jest to, bez kitu.
2: No i czy ja to winę?
1: Turn the lights.
2: To chyba moja.
0: Twoja?
2: No.
1: Nie.
2: Nie?
0: Moja też nie, jakby co.
2: Okej.
3: Reklama.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych.
6: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Citroen Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
11: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
10: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
11: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
10: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
11: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
12: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki,

0: Expert.pl.
1: To nie żart. Wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Skoda Bednarek właśnie ruszyła. Wybierz swoją nową Skodę spośród ponad 170 samochodów dostępnych od ręki i zyskaj rabat nawet do 137 tysięcy złotych. Do tego kredyt 0%, leasing 100% oraz promocyjny najem all inclusive z serwisem i ubezpieczeniem w cenie. A jeśli nie znajdziesz idealnej konfiguracji, możesz stworzyć własną i nadal skorzystać z wyprzedaży rocznika 2026. Zapraszają Skoda Bednarek Łódź, ulica Szczecińska 38A oraz Skoda Bednarek Dobroń, ulica Wrocławska 18.
2: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
3: Pokaż mi technologię przyszłości.
2: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
4: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox, a w sobotę 19 września sprawdź, co potrafi robot humanoidalny. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
5: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. W ten weekend podwoimy Twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po reklamie.

0: 5 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
1: Może być drożej na stacjach paliw według petrol.pl. W przyszłym tygodniu ceny benzyny przekroczą 8 zł, a diesla 9. Jest wniosek o aresztowanie podejrzanych o doprowadzenie do środowej awarii na kolei. Przyznali się do winy. Motyw był finansowy. Polacy są zmęczeni. Co czwarty z nas śpi maksymalnie 6 godzin na dobę, wynika z raportu PZU Zdrowie. Znamy nazwiska piłkarzy powołanych na najbliższe mecze Ligi Narodów. Wśród nich Robert Lewandowski. Czeka nas istny maraton, mówi nasz selekcjoner Jan Urban.
3: No nie ulega wątpliwości, że jest to wyzwanie. Oczywiście, że tak, w 11 dni zagrać 4 spotkania trzeba będzie umiejętnie regulować siłami.
1: Pierwszy mecz z Bośnią i Hercegowiną za tydzień.

0: Fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Wreszcie piątek i porozmawiamy o pierwszych miłościach.
2: Jej.
1: Ale to nie musi być do człowieka, to może być pierwsza miłość do...
2: serialu.
1: Na przykład.
2: Pierwsza miłość.
1: Albo do jedzenia jakiegoś.
2: No tak.
1: Po raz pierwszy jak zjadłeś pizzę, to musiało być super.
2: Tak. Wiesz, na pewno to pamiętam, nie? Tak super było, że do dzisiaj sobie wspominam swoją pierwszą pizzę w życiu.
1: Tak czułam. Więc sobie powspominamy nasze pierwsze miłości. Iga Mikołaj. Hej. Hej.

0: Every Single Day, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Dzisiaj jest dzień pierwszej miłości. Mhm. Obiecaliśmy wam, że powspominamy pierwszą miłość, ale stwierdziłam, że jest coś lepszego niż pierwsza miłość.
1: Druga miłość.
0: Albo chyba trzecia Filipa Heizera.
1: O!
0: W tę sobotę.
1: To jest taka bardzo młoda miłość, można powiedzieć. Rozpoczęła się niedawno.
0: Hajtają się w tę sobotę, wiesz? Filip Heizer ze swoją... córką? Co? Nie. Ze swoją...
1: No ale mogłaby być, teoretycznie. I praktycznie zresztą też.
0: Może przypomnijmy jego rozmowę z Kubą Wojewódzkim a propos tego związku.
2: Mhm. 19 czy 20 lat, Bianka?
3: No powiedziałem ci 20.
2: Tak, powiedziałeś?
3: Ale aż sam sprawdziłem dowód, wiesz?
2: Czy twoja teściowa cię lubi?
3: Myślę, że mnie nie znosi.
0: A będzie na ślubie, myślisz?
1: Chyba nie.

dawać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, wiesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: Ależ u nas jest wesoło, prawda, w tym studiu?
1: Strasznie jest wesoło, Boże.
0: Mikołaj uważa, że ze mną się rozmawia, jak bym była
1: No bo
0: dzieckiem.
1: Co ja przed chwilą usłyszałem w ogóle? Mam katarek, przytul mnie, pić mi się chce. No co jeszcze, co jeszcze? Trzymaj się z daleka od mojej karty kredytowej,
0: właśnie
1: dobrze?
0: Chciałam powiedzieć, że powinieneś mnie całować po rękach, że nie trzymam twojej karty kredytowej u siebie w portfelu.
1: No bo dzieci plus karta kredytowa równa się potem duży dług. I tak samo było w Stanach Zjednoczonych, gdzie 9-latek miał kanał na YouTubie, wyobraź
0: sobie. Ale poczekaj, stop. Dlaczego 9-latek ma kanał na
1: No właśnie, to raz jest, nie? Bo regulamin od 13 roku życia pozwala. No ale miał ten kanał na YouTubie, tam wrzucał jakieś gameplaye z Minecrafta czy coś takiego. Aha. I ten kanał tak niezbyt mu szedł. Więc
0: ciekawe,
1: postanowił
0: dlaczego?
1: Go trochę dopalić, kupując reklamy na karcie kredytowej swojego ojca. Wydał, ile tam wydał? No dziesiątki tysięcy dolarów.
0: A czy opłacało się?
1: Oj, przepraszam, 118 tysięcy dolarów.
0: Mam nadzieję, że się to opłacało.
1: Się, bo mu tam wzrosły wyświetlenia, no 24 tysiące subskrypcji osiągnął.
0: Moim zdaniem on powinien powiedzieć do ojca, tato, to się zwróci.
1: Może i się zwróci, 200 tysięcy wyświetleń, chyba na 4 filmach. No trzeba by to było jakoś policzyć. Chociaż nie, bo przecież nie będzie w programie partnerskim, bo nie ma 13 lat skończonych. No on. To cóż.
0: Ja jedyne, co robiłam, to raz wydałam swoje wszystkie pieniądze na takie dzwonki na telefon. Pamiętasz? Kiedyś były.
1: Pamiętam, tak. Calvi Remi pewnie. Mm-hmm.

0: ale ładnie. Robin Schulz, Take It Slow w Melo Radio. Mikołaj, próbuję schudnąć od jakichś 26 lat. Przesadziłam.
1: No, znam coś na ten temat.
0: Ale
1: w czym pomóc?
0: Nie wiedziałam, że jest na to konkretna metoda, bo pan Zenon Marceniuk opracował taką.
1: A, no to ciekawe, jaka to jest metoda.
0: O tym porozmawiamy w tej godzinie.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych.
3: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Citroen Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
4: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
6: A w Brykomanie sprawdzałeś?
5: No nie, ale...
6: Ale co?
5: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
6: A to zobacz ten.
5: No rzeczywiście.
7: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
9: Stał też wrześniowe 20-lecie. Atlas Arena. Łódź, 20 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Łódź, Atlas Arena 20 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
10: Castorama!
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Hi Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
0: Po reklamie.

0: A gdyby tak Zenek się dograł z tym a-a-a?
1: A-a-a.
0: Jeszcze?
1: A-a-a.
0: Number one. Zenek.
2: Nie może tyle grać, bo chłop tak schudnie, że zniknie.
0: Słuchajcie, Zenon Martyniuk sprzedał newsa, w jaki sposób się chudnie, bo on bardzo dużo kilogramów stracił właśnie dzięki temu, że gra tyle koncertów.
1: Tak, powiedział, ja nic niezwykłego nie robię, oprócz tego, że koncertuję. 5-6 koncertów co weekend, a w wakacje nawet codziennie.
0: I to jest, słuchajcie, sposób na sukces, koncerty.
2: Tak, wystarczy grać tyle koncertów co Zenek i już się chudnie. No tylko, nie no, nie musi być publiczności, wystarczy grać, nie?
0: I skakać.
2: W parku na przykład.
0: W parku?
2: No.
0: To chyba jest w ogóle nielegalne.

0: No bardziej piątkowo to się chyba już nie da. Music Sounds, Fast Boy, tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie. Mikołaj, wymień jedną postać z popkultury, która nie ma nosa.
1: Voldemort.
0: No właśnie.
1: A przepraszam, nie można wymieniać tego imienia.
0: Nie można.
1: Sorry.
0: To powiedz jeszcze
1: to
0: raz.
1: To nie ja powiedziałem, Czarny Pan.
0: Czarny Pan bez nosa, straszne.
2: No właśnie, o nosie, a właściwie o czaszce bez nosa powiem w newsach.
0: Nie może was zabraknąć.
3: A już o 15 zagramy
1: Salfower Lumix.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o godzinie 15.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Reklama.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na Decathlon.pl.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3400.

0: rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł. I zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
8: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
9: Tory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Po reklamie. Meloradio Łódź.

0: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek on the mic. W węgierskim areszcie dłużej posiedzi polski kierowca autokaru. Pojazd w sierpniu na Węgrzech zjechał na skarpę i przewrócił się. Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień. Są dwa kolejne akty oskarżenia w sprawie mafii paliwowej. Straty oszacowano na prawie 86 milionów złotych. Jaka jest mapa genetyczna polskiego społeczeństwa, to sprawdzą naukowcy, mówi profesor Grzegorz Węgrzyn z Uniwersytetu Gdańskiego.
2: Czym się różnimy od Niemców, Hiszpanów, Skandynawów i tak dalej? Co ma oczywiście znaczenie z jednej strony poznawcze, ale też pokazujące, na co na przykład powinniśmy zwracać uwagę.
1: W badaniu ma wziąć udział 6 tysięcy osób. Czaszka kobiety sprzed 700 lat może być pierwszym dowodem amputacji nosa wykonanej za karę. Szkielet znaleziono w Chinach.
3: 200 prezerwatyw można mieć za 500 zł, wiesz?
0: Dziękuję za tę informację.
3: To się przyda.
0: A, bo teraz będzie nowy kierunek na Erasmusa, słuchajcie.
3: A też rozdamy właśnie 500 zł. Mhm.

0: Dennis Lloyd, Mad World w piątek we Freak Fight'cie w Meloradiu. Zapraszam do Kanady.
1: O, mój ulubiony europejski kraj. Ponieważ Kanada chce zostać członkiem stowarzyszonym Unii Europejskiej.
0: Świetne.
1: Toczą się teraz rozmowy, no ma to też wspomóc handel, gospodarkę, troszkę zasoby energetyczne, bo mają nam prądu wysyłać do Europy, ale nie tylko, ponieważ pojawiły się też kwestie bezwizowego zamieszkania i pracy na terenie Unii dla Kanadyjczyków oraz uczestnictwo w unijnym programie Erasmus.
0: Na to czekałam.
1: Ale nie jesteś na studiach chyba, nie?
0: No, ale...
1: Specjalnie wracasz.
0: Specjalnie wracam na studia. Poza tobą nic, droga Kanadoliwka. Poza tobą.

0: Michel Schulte, Rehab, Better Me в Мелорадио.
1: Шибка каса на уикенд в Мелорадио.
0: Jak ja się cieszę, Mikołaj, że ty się tak cieszysz na mój widok.
2: Oni chcą tej gotówki, dajmy im.
0: Dlatego zadzwonimy do Oliwki, która weszła na meloradio.pl.

0: i zażyczyła sobie 500 zł, a dzisiaj jest dzień pierwszej miłości. Cześć, Oliwia i Gamikoi Molo Radio.
1: Siemano.
2: Hejka.
0: Cześć.
2: Ale miło was słyszeć.
0: Oj, ciebie również. Opowiadaj, na co byś chciała 500 zł od Molo Radio.
2: No właśnie, dziś jest ten dzień pierwszej miłości, więc moją pierwszą miłość zabieram na domek w środku lasu. Także cisza.
0: Ten spokój chyba aż za grubo, bo cię wyciszyło. Jesteś?
1: O!
0: Ale ten las chyba jest niebezpieczny.
1: Jak
0: Oliwka, wracaj.
1: Jak do tego doszło? Przecież oni chcą tej gotówki.
0: 500 zł. Dla Oliwki. Ostatnia próba. Jesteś z nami? Myszko? Nie. Niestety musimy zadzwonić do kolejnej osoby.
1: Damn, taka sytuacja zdarza nam się chyba po raz pierwszy. No dzisiaj jest dzień pierwszej miłości, ale nie zakochamy się chyba w takich sytuacjach.
0: Lepiej nie. Ostatnia próba. Jesteś z nami? Myszko? Nie. Niestety musimy zadzwonić do kolejnej osoby.
1: Damn, taka sytuacja zdarza nam się chyba po raz pierwszy. No dzisiaj jest dzień pierwszej miłości, ale nie zakochamy się chyba w takich sytuacjach.
0: Lepiej nie.
1: Wolelibyśmy się z wami słyszeć przez cały czas, żeby nic nas nie rozłączało, żeby pieniądze nie przechodziły koło nosa. To jest chyba najgorsze.
0: No to dzwonimy do Oli, która też weszła na meloradio.pl. To też jest miłosne zgłoszenie.
1: O.
0: Ale nie ma sygnału.
1: A jesteś na właściwej linii? Masz włączoną właściwą linię? Bo to jest dwójka z tego, co widzę.
0: Aha, to mój błąd.
3: Halo.
0: Przepraszam. Cześć, Ola.
3: Cześć.
0: Z tej strony Gamikoi Melo Radio. Opowiedz szybciutko, na co byś chciała 500 zł.
3: Wiecie co, 3 tygodnie temu wzięłam ślub kościelny z moim mężem. Można powiedzieć po raz drugi, bo po 10 latach ślubu cywilnego. I taka kasa fajnie by była, jakby wpadła na nasz wyjazd nad morzem, bo nie udało nam się zrealizować podróży poślubnej, także fajnie by było, jakby była taka możliwość.
0: Okej. Okay.
1: Mówi się, że do 3 razy sztuka, ale na drugi ślub już jedziecie na podróż. 500 zł jest twoje.
3: Dzięki.
4: Szybka kasa na weekend w Melo Radio.
0: Ależ te pierwsze razy są cudowne, co?
1: Ale też bywają problematyczne czasami.
0: I stresujące.
1: Jak zresztą było słychać.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Tak, podkręcamy tempo we Freak Fight'cie w Melo. A skoro dzisiaj są te pierwsze razy, to my mamy taki muzyczny pierwszy raz dla was w tej godzinie.
1: Trochę tak, wejdziemy w zupełnie nową erę progresywnego house'u.
0: Wow, Mikołaj, zaimponowałeś mi.
1: Dziękuję.
0: To nie może was zabraknąć.
2: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów. Swoją

0: Wstawaj, Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
2: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
3: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
2: To będzie dla mnie zaszczyt.
4: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
13: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
14: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
17: Pokaż mi technologię przyszłości.
16: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
18: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox, a w sobotę 19 września sprawdź, co potrafi robot humanoidalny. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
19: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
7: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
19: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
7: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
19: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
7: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
1: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Zespoły. Jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
5: Po reklamie.
0: Autopromocja.
9: Bocian! Patrz! Bocian!
18: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
20: Odlatujemy! Odlot!
18: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe Melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.00.

0: My z Mikołajem lubimy do tego tańczyć.
1: Tak. Mam dobre wspomnienie z tym utworem, naprawdę? Chociaż niekoniecznie z tą wersją.
0: Hey V Superstar, Wet Fingers, DJ Adamus, Mafia Mike w Melo Radio. A teraz coś nowego, bo jest piątek.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Lubię ten dźwięk, bo to oznacza, że mamy przygotowane same wspaniałości muzyczne.
1: I mamy dzisiaj coś od projektu, który no, wciąż jest świeży. Oni dopiero w marcu tego roku wyruszyli w swoją debiutancką trasę koncertową. Halo, taki projekt tworzony przez Dub Vision, Matisse Isatko i Third Party. Można ich było zobaczyć m.in. na Tomorrowland 2026.
0: Co ja wtedy robiłam?
1: No właśnie nie wiem.
0: Ja też nie wiem,
1: ale w Polsce też byli na Silesia Beats i teraz mają nowy singiel. Ich misją jest przenieść energię i atmosferę tych wielkich festiwali do waszych głośników po prostu.
0: I to jest świetne, bo jak kogoś nie stać na takie przeżycia jak Tomorrowland, to może sobie na głośnikach zaserwować.
1: Tak, no to co? Gramy już teraz Live Again w Melo Radio Nowość od Halo.
0: I to jest mój pierwszy raz, bo ja tego kawałka nie słyszałam.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Alan Walker, Ava Max, Fate. Jest klimat u nas w studiu, prawda?
1: Klimat apokaliptyczny wręcz.
0: To dobrze, bo newsy za chwilę.
1: To co tam się dzieje w tym kraju i na świecie?
0: To powie już Ula Harciarek.
2: A już o 16 zagramy!
1: Faja, faja, Szymza.
0: Taki powiew wakacji.
1: Właśnie czytam, że jesień ma być ciepła.
0: To idealnie, punktualnie o 16 zagramy wam Fire Fire.
2: Autopromocja.
3: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
4: i mocno podkręcone tempo.
5: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
3: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: To twój

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
4: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
3: La Mia Sofa na każdy dzień.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: Już 12 września zapraszamy na Dzień Otwarty Inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania, poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
1: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Cał też wrześniowe 20-lecie. Atlas Arena, Łódź, 20 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Cał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Łódź, Atlas Arena, 20 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: Cześć, kochanie.
5: Co chcecie na obiad?
6: Demola spirale!
7: Cierogi z serem!
8: Makaron carbonara!
9: Fasolka po bretońsku.
5: Kochani, to nie jest restauracja.
9: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
5: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
10: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną

0: Eteri 5 FM. Co jest grane w Łodzi?
1: Natalia Dobrowolska. Komiksy, zwierzęta i spora dawka improwizowanego humoru. Taki będzie sobotni kulturalny rozkład jazdy w Łodzi. Od rana warto zajrzeć do Atlas Areny, gdzie o 10 rozpocznie się 37. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. To jedna z największych tego typu imprez w tej części Europy. A jeśli wolicie futrzastych bohaterów, to od 10 do 17 w Orientarium obchodzony będzie Dzień Pandy Rudej. Będą ciekawostki, quizy i zabawy dla najmłodszych, a o 14.30 zaplanowano pokazowe karmienie Ofelii i Otella. Wieczorem zmiana klimatu, o 19 w przechowalni rozpoczną się komediowe dubbingi improwizowane. Maciej Twarowski, Marlena Mysza i zaproszeni goście będą na żywo podkładać głosy pod fragmenty filmów, reklam i bajek, a sceny poznają dopiero w momencie ich wyświetlania. Widzowie również będą mieli wpływ na to, co wydarzy się na scenie.
2: Zbliża się 16, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Za udział w mafii śmieciowej zatrzymano 6 kolejnych osób. Członkowie grupy obracali nawet setkami tysięcy ton odpadów. Ponad 4000 zł, tyle średnio wydają miesięcznie studenci. Tak wynika z raportu Warszawskiego Instytutu Bankowości i Związku Banków Polskich. Kasa idzie przede wszystkim na jedzenie, mieszkanie i czesne. Cristiano Ronaldo nie rezygnuje z gry w reprezentacji Portugalii. Znalazł się na liście powołanych na najbliższe spotkania Ligi Narodów. Szykuje się cieplejsza niż zwykle jesień, tak prognozują synoptycy, ale mimo to może pojawić się jesienna chandra. No i jak sobie z nią radzić? Radę ma mieszkanka Poznania.
5: Trzeba mieć dużo siana, mieć dużo przyjaciół, żeby z życia korzystać.
4: No ja bym dodała jeszcze słuchanie Meloradia.
3: A posiano na meloradio.pl. Szybka kasa.
2: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu, a w tej godzinie pojedynek płci.
3: Będziemy sprawdzać wasze reakcje na różne scenariusze życiowe.

0: Hard me la radio. Rynek płci to jest nasza copiątkowa zabawa o zmienionych zasadach gry, bo teraz wy się wcielacie w rolę aktorów i potrzebujemy do tego mężczyzn i kobiet.
1: Tak jest. I panowie reagują na przedstawioną przez nas sytuację tak, jakby zareagowały kobiety, a panie reagują tak, jakby zareagowali mężczyźni.
0: Więc jeżeli chcecie wziąć udział w naszej zabawie, to dzwońcie 321-321-777, to jest numer do naszego studia. Czekamy na panie, czekamy na panów. 321-321-777. To jest ten moment. To jest ta chwila.
1: To jest ten moment, żeby dzwonić na 321-321-777?
0: Tak, to jest ten moment, żeby zadzwonić. Wiesz, na jaki numer?
1: 321-321-777?
0: Brawo.
1: Wow.

0: 17 po 16.
1: Pojedynek płci.
0: To jest, słuchajcie, ten moment 16 w piątek. Panie wcielają się w panów, a panowie w panie. Mamy scenkę, mamy naszych zawodników, czyli Anię i Krzyśka. Cześć.
2: Cześć, cześć.
0: Czy zasady są dla was ogólnie jasne?
2: Tak.
3: Dobrze, super. To może jeszcze słuchaczom tak króciutko przypomnimy, że przedstawimy wam za moment pewną sytuację i właśnie waszym zadaniem będzie wcielić się w rolę tej przeciwnej płci i zareagować tak, jak według was ta płeć na daną sytuację by odpowiedziała. No dobrze, skoro jesteśmy gotowi, to dzisiejsza sytuacja to złamany paznokieć.
0: Panie przodem, Aniu, musisz zareagować tak, jak według ciebie by facet zareagował na to, że połamał mu się paznokieć.
2: Okej. Ja pierdzielę, zaś ten paznokieć, no, kiwam to. Pojadę do roboty i tak nie poczuję, bo się skupię na tym, co trzeba robić.
3: To jest to. To jest idealna odpowiedź.
0: Wow!
3: Co tam ci nie poszło, Iga?
0: To teraz, Krzysiu, jak zareagowałaby według ciebie kobieta?
4: O kurczę, złamałam paznokieć. Muszę jechać do swojej... kosmetyczki, zobaczyć, ile będzie kosztował ten następny paznokieć.
0: Tak.
4: Chciałabym, żeby zrobiła mi go tak, jak był zrobiony wcześniej.
3: No Iga, no musisz się zgodzić, bo ja już dzisiaj słyszałem od ciebie, że o nie, muszę w poniedziałek iść na regenerację paznokcia.
0: Rekonstrukcję.
3: Dobra, tam wszystko jedno.
0: Dobra, kochani, szczerze, dla mnie remis.
3: Tak jest, bo tutaj nie ma przegranych, tu są sami zwycięzcy.
2: Fajnie, dzięki. Chociaż ja uważam, że reakcja kobiety powinna być bardziej dramatyczna.
0: A w zasadzie, jak tak mówisz, Ania?
3: O, w zasadzie, nie ma teraz zmawiania się. Jury podjęło decyzję. Wszyscy dostają Oscary. Freak Fight.

0: Beka.
1: Śmiejesz się, bo Interce zechce z tobą podpisać?
0: Nie, to akurat nie jest śmieszne. To jest moim zdaniem przykre.
1: Przykre?
0: Przykre to jest, no.
1: Rozwiniemy ten temat jeszcze w tej godzinie, bo słuchajcie, jest coraz mniej małżeństw.
0: A coraz więcej Intercy.
1: Ciekawa.
0: Jak to się dodaje w ogóle?
1: Ciekawa ta matematyka.
2: Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Czyta lektor AI.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
12: Stokrotka.
13: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
14: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy...
18: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
19: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej.
20: Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
21: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: O reklamie. Meloradio Łódź. You shot me so damn.

0: całe lato. Latem jest najwięcej ślubów.
1: To prawda, no.
0: W Polsce.
1: Ale nie będzie dużego problemu, jeżeli chodzi o terminy, ponieważ 2025 był rekordowym rokiem.
0: Świetnie.
1: Z dwóch powodów. Po pierwsze, najmniej ślubów od czasów II wojny światowej, a z drugiej strony najwięcej intercyz.
0: Tak bardzo lubimy swoje pieniądze, że nie chcemy się nimi dzielić?
1: Tak, 133 tysiące małżeństw zostało zawartych i podpisano ponad 69 tysięcy intercyz. Nice. No i to jest troszkę przykre. To takie planowanie na porażkę, nie?
0: No tak, że na pewno się rozstaniemy.
1: To co, podpisujemy?
0: Dobra, zróbmy to.

0: What If w Meloradiu.
1: A już o 17 zagramy
2: How Does It Feel, Dub Dogs.
0: I tak wejdziemy w 17
2: punktualnie.
0: Bo kiedy inni gadają,
2: to my już gramy.
1: Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: To jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny!
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
14: Psał też wrześniowe 20-lecie. Atlas Arena. Łódź 20 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Łódź. Atlas Arena 20 lutego. Na koncert

0: Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu. Po reklamie.
4: Meloradio Łódź na 104,5 FM. Co jest grane w Łodzi?
5: Natalia Dobrowolska. Jeśli ktoś szuka pomysłu na kulturalny weekend w Łodzi, propozycji nie zabraknie. W niedzielę o 11 można wybrać się na spacer z przewodnikiem po Księżym Młynie. Start przy ulicy Księży Młyn 12. Uczestnicy poznają historię jednego z najlepiej zachowanych łódzkich osiedli fabrycznych. Tego samego dnia wciąż trwa Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. W Atlas Arenie od rana spotkają się twórcy komiksów, gracze i fani popkultury. W programie między innymi warsztaty, prelekcje, wystawy, targi komiksów i gadżetów oraz strefy gier. A jeszcze w sobotę, dokładnie o 22:00, można zakończyć dzień znacznie mniej spokojnie. W klubie Narragansett rozpocznie się czwarta i ostatnia w tym roku edycja Piana Party. Na uczestników czekają dwa parkiety, muzyka, letni taras, no i oczywiście spora ilość piany.
6: Minuta do 17:00, czas na newsy Meloradia.
7: Ula Harciarek on the mic.
8: Znamy polskiego kandydata do Oscara, to ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, twórca ma już na koncie Oscara za film Ida. Jest wysokie ryzyko kolejnych podwyżek cen paliw w przyszłym tygodniu, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
9: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
8: O kilka groszy może podrożeć benzyna, a diesel nawet o 20-30 groszy. Rosjanie boją się ogłoszenia mobilizacji. Jak informuje agencja Bloomberga, personel Kremla stara się przenosić majątek za granicę. Mike Tyson jest bohaterem dokumentu, który trafi do streamingu. Były mistrz boksu opowie m.in. o swoim uzależnieniu. Premiera 30 października.
7: Co można robić w radiu na literę Z?
6: Zapraszać gości można.
7: I dlatego to dzisiaj uczynimy. Fabiański i Daria, naszymi gośćmi, już za moment. How does it feel? Tak, wchodzimy w 17.

0: Tam obie Enrique Iglesias, tak podkręcamy tempo w Melo Radio we Freakfajcie. Nie jesteśmy, słuchajcie, sami. Mamy naszych pierwszych freakfajtowych gości w nowym studiu. Sebastian i Daria, cześć.
1: Cześć, cześć.
0: Sebastian, jakbyś mógł troszeczkę bliżej?
2: To kurczę, nie wiem, czy... Czy jesteś na to gotowa?
0: Zawsze. Wy nie przyszliście tutaj z pustymi rękoma, tylko z numerem.
2: Tak, właśnie.
0: Tak.
2: My nie przyszliśmy tu w ogóle rozmawiać. O! Przyszliśmy tutaj po prostu robić dymy, jak to wyprzykło.
3: Pić kawę.
0: A jak się wam pracowało w duecie ogólnie?
3: Pracujemy dalej. Jeszcze nie kończymy. Nie mówimy.
0: Potworem. A wiecie, że zaraz zrobimy wam test?
1: Sprawdzimy, jak dobrym duetem jesteście, tak już poza muzycznie.
3: Boję się.
2: Obawiam się, że złym.
3: O tak.
0: Przekonamy się już za moment. Wracamy do rozmowy. Reasons, Eli, Oaks, Lavinia.
2: Ale się pogadali.

0: Calvin Harris, Under Control, tak podkręcamy tempo w Meloradiu we Freakfajcie. Dzisiaj mamy wspaniałych gości, Sebastian i Daria, siemanko raz jeszcze.
1: Cześć.
2: Hej.
0: Wiecie, że teraz to zrobimy?
2: Czułam, że tak będzie.
1: Znowu nie wiem, czy jesteś na to gotowa.
2: Ja?
0: Czy ja? No. Czy razem?
1: No ona mówi, że teraz to zrobimy. No to ja mówię, nie wiem, czy ona jest na to gotowa.
0: Chodzi, słuchajcie, o testy duetu, testy przyjaźni. Zobaczymy, czy jesteście kompatybilni.
1: A, to nie jesteśmy. To możemy już oblać.
3: Ale sprawdzimy to oczywiście. Format może znacie z różnych sociali. Będziemy zadawać wam pytania i odpowiadacie. Kto jest bardziej skłonny zrobić coś tam albo na odwrót? No to zacznijmy od tego. Kto jako pierwszy sprowokuje kłótnię i zacznie się kłócić?
2: No nie chcę palcami pokazywać, ale...
1: No oczywiście, że Daria.
2: No.
0: Tak?
2: Bastian.
1: Daria.
0: Mamy pierwszą kłótnię.
3: I to ja zacząłem, świetnie.
0: Dobra, a kto więcej je?
2: No ja.
1: No Daria.
0: Nie widać, nie widać.
1: No widzisz.
0: A teraz no, uwaga.
1: Przemiana materii. Bo...
0: Kto miał więcej partnerów?
1: Oczywiście, że Daria.
2: Nie.
1: Bo ja nie miałem żadnego. Mam cię.
0: Masz mnie.
3: To teraz tak, też słowem wstępu, ostatnie pytanie. Kto lepiej śpiewa?
1: Oczywiście, że Daria.
2: Ja nic nie mówię.
1: No oczywiście, no nie, no to akurat jest oczywiste.
2: Gramy.
1: Nie, Daria śpiewa lepiej. Ja to jestem tylko...
3: Jesteśmy w tym zgodni.
1: Cieście rodzynkiem.
0: Ale wiecie co, pośpiewamy. W tej godzinie jeszcze sprawdzimy. Jak wam idzie?
2: Się okaże.
1: Czyli co, zdaliśmy ten test?
0: Zdaliście.
3: Pewnie.
0: No. Brawo.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Brawo dla nas.
0: Brawo dla was. A do śpiewania wrócimy już za chwilkę.

0: tabletka. To tańcz w Meloradiu we Frequencie, tak właśnie podkręcamy tempo, a dzisiaj nie jesteśmy sami w studiu. Daria i Sebastian razem z nami, czyli duet wokalno-aktorski, można powiedzieć. I właśnie to chcielibyśmy sprawdzić, jak dobrze wam idzie łączenie śpiewania razem z aktorstwem i wchodzenie w różne gatunki. Gdyż mamy dla was piosenkę, starą polską piosenkę.
1: Kojarzymy?
0: To jest... Biesiadną, tak. Taki przebój.
1: Spokojnie.
2: Powiedz czemu. A. Świat twój milczy, cały blady od wzruszeń.
1: Pięknie.
0: Czyli tekst jest znany, ale mamy też przygotowane, ponieważ chcielibyśmy, żebyście ten trochę utwór przerobili na nieco różne style.
2: Ja w ogóle, chyba z tego, co mi wiadomo i z tego, co pamiętam, całkiem nieźle naśladuje głos Michała Wiśniewskiego.
1: No dobra, no to poproszę próbkę najpierw.
2: Powiedz czemu. Świat twój milczy, cały blady od wzruszeń.
0: Kiedy ich czworo?
1: Michał, czy to ty?
2: Słońce zaćmione przez księżyc. I tak dalej. Kajne gręce. Kajne
1: tak mega, dalej. Mega. No to słuchajcie, ja a tak spróbujecie w stylu operowym to zrobić? Powiedz. Dobra, no.
2: A czekaj, jakim jest
1: ten głosem? Świat milczy, cały blady od wzruszeń. Nie, ja operowo nie umiem.
0: Ale nie, ja to słyszę.
1: Ja też to słyszę. Tak. Bardzo dobrze.
0: Tak trochę halka. Podoba mi się.
2: Dobra. Nie.
1: A death metal? Snoop Dogg?
3: Pokaż im Snoop Dogga.
2: Snoop Dio Double G. Ej, powiedz czemu. Świat twój milczy, cały blady od wzruszeń. Szkoda, że tu nie można jarać.
1: No nie można. Jara. Nie wolno, nie wolno.
2: No właśnie.
1: Okej, okay. A co powiecie na disco polo?
4: Noc, noc, noc, niebo pełne gwiazd. Proszę bardzo, wstań, powiedz

0: lęków, moich straconych dni, moich łez, wylanych łez.
1: Pięknie, Zenon!
2: Zenon Fabiański w studiu Meloradia. A jeszcze w tej godzinie zagramy wasz utwór.
3: Daria, po disco polo lecisz.
4: Majteczki w kropeczki, łopoko.
5: Ale to nie jest przyszłość.
4: A nie znam tekstu całego, weź mi pomóż.
5: Wiem, powiedz!
4: Wiem, że ty
5: powiedz
4: to znasz.
5: Czemu?
2: Słuchajcie, zdaliście na szóstkę z plusem, a jeszcze w tej godzinie wracamy do rozmowy i zagramy wasz kawałek.
6: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.

0: trzydziestki Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey. Na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy zł na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkanie. Poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Moderne Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
18: iGili. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
19: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
4: Volkswagen jest jeszcze bliżej Ciebie. Odwiedź Volkswagen Home Bednarek w Dobroniu przy ulicy Wrocławskiej 18. W jednym miejscu przetestujesz, skonfigurujesz oraz kupisz swojego nowego Volkswagena, a także skorzystasz z autoryzowanego serwisu. Blisko, wygodnie i domowo. Wszystko dla Ciebie i Twojego Volkswagena. Volkswagen Home Bednarek. Dobroń, ulica Wrocławska 18. Lub już teraz wejdź na volkswagen-dobroń.pl.
9: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
1: Sprawdź streaming od Kanal Plus. To nie żart. Wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Skoda Bednarek właśnie ruszyła. Wybierz swoją nową Skodę spośród ponad 170 samochodów dostępnych od ręki i zyskaj rabat nawet do 137 tysięcy złotych. Do tego kredyt 0%, leasing 100% oraz promocyjny najem all inclusive z serwisem i ubezpieczeniem w cenie. A jeśli nie znajdziesz idealnej konfiguracji, możesz stworzyć własną i nadal skorzystać z wyprzedaży rocznika 2026. Zapraszają Skoda Bednarek Łódź, ulica Szczecińska 38A oraz Skoda Bednarek Dobroń, ulica Wrocławska 18.
12: Po reklamie.

0: David Guetta, Martin Garrix, Like I Do w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. O! No i wyszło szydło z worka, kto tu uważa na audycji. Sebastian, uwaga.
1: A mieliśmy nie rozmawiać o polityce, dlaczego mówić szydło?
0: Nie przyszliście tutaj z pustymi rękoma, tak jak oczywiście, już mówiliśmy, tylko z waszym kawałkiem. Opowiedzcie troszeczkę coś o tym numerze.
2: Wyszedł.
1: Tak, wyszedł, wziął i wyszedł.
2: Z ciebie.
0: Czy to był udany poród?
2: Bardzo.
1: Tak. Naturalny.
3: A w procesie tworzenia wszystko poszło jak po maśle?
1: Głównie tekstowo producent załucki instrumentalnie oraz toplajnowo, tak. Daria wokalnie, więc każdy tutaj swój poród naturalny odbył.
2: Trochę taka też analogiczna sytuacja jak do Nieidealnej, nie?
1: Ta.
2: Że ty tam swoją część dodałeś,
1: ta.
2: Tak jak ja tutaj jakieś tam outro napisałam na ta. Końcu.
1: Ta.
2: Fajnie, ale ogólnie bardzo, ja osobiście bardzo czekałam na wydanie tego utworu, bo gdzieś tam mam do niego taki bardzo sentyment. Pamiętam, kiedy go razem śpiewaliśmy jeszcze u ciebie.
1: Tak.
2: To ja ci powiedziałam, ale...
1: Że to nie będzie...
2: To raczej hit. Z tego hita nie
1: tak,
2: będzie.
1: Tak, tak. A może się okazać, że on... Znaczy on działa, widziałem, że tam ludzie na YouTubie komentowali oczywiście jeszcze na social mediach. I widziałem, że on działa właśnie tak nie tylko jako sam utwór muzyczny, tylko on po prostu działa treścią, tak? No bo to jest jednak utwór o rozmowie dwojga ludzi, którzy są w relacji, która tak na dobrą sprawę chyba umiera i są wypełnieni jednocześnie żalem, a jednocześnie tęsknotą i to się mieni po prostu i to w tym, wydaje mi się, że w tym utworze jest zawarte, tak? Czyli, że to jest właśnie o takich relacjach, których jest przecież tak dużo teraz, szczególnie, że żyjemy w świecie, który no, relacyjnie jest upośledzony bardzo. No, jesteśmy, myślę, że dziejowo w bardzo trudnym momencie, jeżeli chodzi o relacje, przede wszystkim dlatego, że żyjemy w świecie opcji. No, tych opcji i tego wszystkiego wokół jest tak dużo, że po prostu trudno jest utrzymać relacje. No i może ten utwór jest takim trochę krzykiem
2: o
1: jednak zwrócenie się ku relacji, żeby potem nie musieć mówić sobie, gdybyś chciała, to byśmy porozmawiali. No ale nie chciałaś.
0: No tak. To wykrzyczmy teraz może ten utwór. Zapowiedzcie ładnie, proszę, w Meloradiu.
1: Tak, zapowiedz, proszę.
2: Kochani, przed państwem utwór pod tytułem Gdybyś chciała. Gdy...

0: No bardzo ładnie wam się to udało. Gdybyś chciała i gdzie do usłyszenia jest całość waszego kawałka?
1: Oczywiście na Spotify, oczywiście na YouTube.
2: Na większości platformach streamingowych można go posłuchać oczywiście i zapraszamy też do obejrzenia naszego klipu.
0: Bo jest ogień.
1: Jest, YouTube. Jest w płomieniach. Jest
0: dokładnie.
2: Ogień. Paliło się.
1: Pali się chata.
0: Okej, okay. Bardzo wam dziękujemy za to, że ogień, do nas wpadliście.
3: Ogień w szopie.
0: I tym pięknym akcentem bardzo wam dziękujemy. Wpadajcie. Cześć.
2: Dziękujemy bardzo.

0: Clean Bandit Symphony w Meloradiu. Dzisiaj naszym gościem był Sebastian Fabiański. Słuchaj, zaśpiewał w stylu Snoop Dogga, w stylu Zenka Martyniuka, w stylu Wiśniewskiego.
1: Tak jest.
2: Aha, a to ja może nie będę śpiewał, bo mi to pójdzie
1: gorzej. Zaśpiewaj w jakimś stylu,
0: w jakimś stylu, no to nam chodziło.
3: La, la, la, la, la, la, la.
0: A jest to styl...
2: Zary Larsson.
0: Szczerze? Petarda.
1: Dobrze, 10 na 10.
2: Mogę tak jak Piotrek, który był tam na Opku i z nią występował na scenie?
0: Ja na luzie.
2: Jestem super konkurencją dla niego.
0: Totalny luz.
2: Też tak
0: ja
2: uważam.
0: Ja to kupuję.
2: 30 Meloradia zaraz i będą artyści, którzy zdecydowanie lepiej śpiewają.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: To nie żart. Wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Skoda Bednarek właśnie ruszyła. Wybierz swoją nową Skodę spośród ponad 170 samochodów dostępnych od ręki i zyskaj rabat nawet do 137 tysięcy złotych. Do tego kredyt 0%, leasing 100% oraz promocyjny najem all inclusive z serwisem i ubezpieczeniem w cenie. A jeśli nie znajdziesz idealnej konfiguracji, możesz stworzyć własną i nadal skorzystać z wyprzedaży rocznika 2026. Zapraszają Skoda Bednarek Łódź, ulica Szczecińska 38A oraz Skoda Bednarek do Broń, ulica Wrocławska 18.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent
4: na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanie.

0: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28. Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.
2: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
3: Polska dołącza do koalicji antybalistycznej. To inicjatywa zawiązana przez 8 europejskich państw i Ukraina. To coś w stylu kopuły antyrakietowej. ABW zatrzymała 2 16-latków Sosnowca. Mieli utrzymywać kontakty ze środowiskami ekstremistycznymi. Sprawę badają służby. Uwaga na dzikie zwierzęta na drogach. Policjanci apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w okolicach lasów.
4: Zwierzęta trwa okres godowy jeleni i łosi, a zwierzęta w tym czasie są bardziej aktywne i mogą nagle pojawić się na jezdni. Zwracajmy uwagę na znaki ostrzegające przed dziką zwierzyną, dostosujmy prędkość do warunków ruchu i zachowajmy szczególną czujność, zwłaszcza o świcie i po zmroku.
3: Mówił Rafał Syczew z Mrągowskiej Policji. Blisko 600 miliarderów jest zbyt biednych, by znaleźć się na liście Forbesa. Czekają w kolejce na dołączenie do grona 400 najbogatszych osób na świecie.
2: Mikołaj, nie wiem jak ty, ja bym tak chciał być tak biedny.
1: 30 najmocniejszych numerów. Yeah. To jest wasza lista hitów. 30 Meloradia. Najgorętsze hity tego tygodnia.
5: Gdzie jest je?
2: Widzisz, zmiany co są jest? Potrzebne. Trzeba coś nowego zrobić.
5: Ja zrobię.
2: Je, przeszło do historii, ale mam nadzieję, że przejdzie też do historii piękne notowanie 30 Meloradia po nowemu, z nowymi dżinglami, z nowymi dźwiękami. Jest super, mi się podoba.
6: Nam też się bardzo podoba.
2: Mam do was pytanie takie rozgrzewkowe. Co robiliście 105 razy w życiu?
6: Uprawialiśmy seks.
5: Razem?
6: Nie pamiętasz?
2: Jezu, a ile wy jesteście duetem?
6: 2 lata.
2: Nieważne. Słuchajcie, my po raz 105 odliczamy najlepsze numery w Polsce i fajnie, i bardzo mi się to podoba. Iga jest zachwycona tym, co jest na miejscu 30, choć wiem, że jest bardzo rozżalona, że tak nisko.
6: Bo to jest mój ulubiony kawałek, no Run Wild River.
2: Cały czas buja, cały czas trzyma się w 30. A na 29 jedna z 3 dzisiejszych nowości. I mnie ten numer za to mega kręci. Mayo Mai, Chris Cross, Amsterdam. Ej, brzmi jak taki piątkowy melanż, nie?
5: To jest i na stadionie można też pośpiewać.
2: O, na przykład. 28, Mikołaj.
5: No to jest człowiek, który nie pośpiewa sobie już na stadionie. Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeat.
6: Ajajaj.
2: No troszeczkę się zepsuły jego plany, no.
6: Cancel rudego, no cóż.
2: Co będziecie robić w weekend?
6: Imprezować.
5: Widzimy się przecież.
2: No właśnie, będziemy imprezować, idziemy w Melo, tak samo jak w 30 Melo Radia. Tu Pychu, siemano, DJ DM, Daniel Majewski. Za chwilę do mnie dołączy, a teraz miejsce 27 i 2 z 3 dzisiejszych nowości. Offenbach i 4 to the Floor.

0: 25.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Oj, deszczu niech nie będzie, bo weekend się zbliża i tak nie fajnie by było, gdyby zaczął padać. Fuka i Liwka, oni za to spadają na miejsce 25. To jest 30 Meloradia, najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce, ale tak jak obiecałem, tak się właśnie dzieje. Daniel Majewski, DM, ze mną razem w studiu. Siemano.
1: Siemano, witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w ten cudowny piątek.
0: No właśnie, piątek, piąteczek, piątunio, deszczu nie ma, jest cudownie, można otwierać weekendzik. Weekendzik każdy, który jest już coraz bliżej Festiwalandu.
1: O tak, właśnie to jest to, wrzesień, połowa września, każdy tydzień to kolejne odliczanie. Nie tylko tych cudownych numerów, które tu miksujesz, ale też coraz bliżej Festiwaland, tak jest.
0: No właśnie, to już jest ten okres, kiedy ty po wakacjach już teraz liczysz czas nie w dniach, tylko w godzinach do Festiwalandu.
1: Ja już nie liczę czasu, już nie mam czasu. To jest luksus, naprawdę.
0: Słuchaj, no bo spotkaliśmy się tutaj, żeby ogłosić dwie pewne ważne rzeczy. Ale żeby tak nie wszystko naraz, to może ogłośmy najpierw pierwszą, no bo Festiwaland, no to jest impreza, na której wy się musicie pojawić, bo to jest najlepszy Sylwester w ogóle w Polsce, na którym my po raz kolejny będziemy was zapraszać i na którym będziemy. No, ja się wybieram zdecydowanie. No i słuchaj, Daniel, co się wydarzy takiego spektakularnego w tej edycji Festiwaland? Ogłośmy to.
1: Jeżeli mielibyśmy wymieniać, co się wydarzy takiego spektakularnego, no to potrzebujemy 4 wejścia, ale na dziś najważniejsza informacja jest taka, że wprowadzamy dużą innowację, czyli drugą dużą, prawdziwą, pełnometrażową scenę w stylu Dark. Tak jest.
0: Line-up już jest ogłoszony.
1: Line-up już jest ogłoszony. Oprócz całej polskiej śmietanki i czołówki, która jest znana w Polsce z muzyki elektronicznej w ciemniejszych brzmieniach, najfajniejszymi innowacjami będzie Back to Back, seria Back to Back w wykonaniu dwóch dziewczyn oraz mojej i Skytecha. Będziemy premierowo robić nasz nowy projekt, który się nazywa Skydem.
0: No właśnie, co możemy powiedzieć o tym projekcie?
1: Możemy powiedzieć, że nikt się nie spodziewa tego, co zaprezentujemy i jeszcze nigdy ani ja, ani Skytech nie graliśmy w takim stylu, w jakim zagramy razem Back to Back, nad ranem, w nowy rok.
0: Czyli nie będzie to impreza do pierwszej w nocy zdecydowanie.
1: O nie, panie, nie. 7:00 to będę musiał ludzi wyganiać.
0: Dobrze, zobaczymy, czy tak będzie. No ja wiem, że tak będzie. Dobra, już nie będę tutaj tak kombinował, że nie wiem. Stary, słuchaj, mamy jeszcze drugie ogłoszenie a propos Festiwalandu. O nim sobie powiemy za moment, dobra? Tak trochę dozujmy emocje.
1: Czekam.
0: Dobra, to teraz czas na miejsce 24 i tak sobie pomyślałem, słuchaj, Festiwaland, Tomorrowland, trochę to się rymuje, nie? Miałbyś marzenie, żeby kiedyś tam zagrać?
1: Ja tam zagram.
0: Ha, ha, i to jest dobra odpowiedź. No to teraz gość, który też tam zagrał i to w tym roku, Griffin i World Away. To miejsce 24.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym

reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Ogłosimy weekend, tydzień odwołamy. To mi się bardzo podoba w tym numerze. Miejsce 22. Sokół, Clearmind, a to wszystko w ramach projektu Enklawa. To jest 30 Meloradia.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Będą nowości, to zdecydowanie już za moment, ale też trzeba ogłosić jeszcze jedną malutką rzecz a propos poprzedniego wejścia. Daniel?
3: Dokładnie tak, zapomnieliśmy o najważniejszym. Przed chwilą ogłosiliśmy headlinera sceny Dark.
1: Kto to?
3: Francuski DJ, naprawdę wyśmienity pod względem techno Space 92, który dołącza do line-upu, który naprawdę robi wrażenie, bo większość gwiazd gra lub grała regularnie na Mainstage Tomorrowland. Musicie sprawdzić na naszej stronie internetowej czy na Instagramie.
1: Właśnie, bo tam cały line-up możecie zobaczyć, a jest na co patrzeć. Ale Daniel, no my musimy ogłosić trochę nasz wspólny projekt,
4: tak,
1: bo ja się mega jaram na niego.
4: Ja też.
1: No to co, na 3-4 nazwę sobie wykrzykniemy?
4: Tak.
1: 3-4.
5: Festiwaland on Air!
1: Słuchajcie, startujemy z nowym programem na antenie Meloradia. Co piątek po godzinie 21:00 będziecie mogli posłuchać Festiwaland on Air. A co to jest, Daniel?
3: Każdy z głównych DJ-ów, którzy wystąpią podczas Festiwaland tegorocznego, przygotuje specjalnie dla was, specjalnie dla słuchaczy Meloradia, seta ze swoimi najlepszymi, wyselekcjonowanymi trackami, których będziecie mogli posłuchać tylko i wyłącznie tutaj, tylko i wyłącznie na tej cudownej, zielonej antenie.
1: No i ja będę miał ogromną, ogromną przyjemność dla was właśnie te sety pograć. Mega się jaram, więc słuchajcie, rozkład jazdy jest taki: od października od 18 do 20 30 Meloradia, potem od 20 do 21 biforek przed Festiwaland on Air, które startuje o 21. No i możemy zdradzić, że też coś porozdajemy, nie?
3: Porozdajemy, słuchajcie, bo naprawdę będzie warto. 2 października zaczynamy i ja będę miał ten zaszczyt, by rozpocząć ten cudowny program ze swoim specjalnym setem, którego jeszcze nikt nigdy nie mógł usłyszeć.
1: I będzie on dostępny tylko tutaj, tylko na antenie Meloradia, więc zapraszamy, żebyście posłuchali. Bardzo mocno trzymamy kciuki za to, żeby było was jak najwięcej, prawda?
4: Tak, tak.
1: Dokładnie tak. Słuchaj, Daniel, no to jeszcze, skoro jesteś, bo wiem, że musisz uciekać, to dawaj zapowiedz ze mną jeszcze jedną nowość, bo pan Timmy Trąbka coś nagrał.
3: Okej. Okay.
1: Tak, jest to w ogóle zapowiedź jego najnowszego krążka, Revelations się on nazywa. Na Tomorrowland ten gość potwierdził, że ten album wyda. 23 października się okaże, jeszcze przed festiwalem.
3: Okej. Okay.
1: Więc będzie czego słuchać.
3: Tak, więc wszyscy teraz będziemy mieli premierę?
1: Dokładnie,
3: no
1: tak.
3: No to ja na przykład osobiście nie mogę się doczekać, bo pan Trąbka naprawdę robi wrażenie tak, zawsze niezawodny od wielu, wielu, wielu lat.
1: Bardzo lubię jego Trąbkę. Chase the Feeling się nazywa ten numer i gramy go już teraz premierowo. Trafiam do propozycji do 30 Melo.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: To miejsce 20 w tym tygodniu. 30 Meloradia. Czyli waszej listy hitów najbardziej dynamicznej w całej Polsce. 29 minut do 19. Josh Baker i Poppy Bascom. To My Place, numer, który powstał tak naprawdę w 2 godziny. No bo Josh Baker przyznał w jednym z wywiadów, że jak z Poppy razem usiadł do studia, no to już właśnie po 2 godzinach wiedział, że to jest to, że mają hita. No i mieli rację, bo bardzo wam się podoba ten numer. Głosujecie na niego na meloradio.pl. Tak samo jak na Alabama ten, Moonlight i Forda. Oni za moment na miejscu 19 się pojawią.
1: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. To nowe Lego Creator 3 w jednym?
9: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
10: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
11: To będzie dla mnie zaszczyt.
12: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
13: Lamia Sofa, każdy dzień zrobi ci.
14: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
15: Lamia Sofa na każdy dzień.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych.
21: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Citroen Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
22: Marian, a po całym tygodniu pracy...
23: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
24: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
25: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
26: Sprawdź streaming od Canal Plus.
27: Witaj. W czym mogę ci dzisiaj pomóc?
28: Pokaż mi technologię przyszłości.
27: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
29: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj gogle Apple Vision Pro lub Holbox, a w sobotę 19 września sprawdź, co potrafi robot humanoidalny. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
0: To nie żart. Wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Skoda Bednarek właśnie ruszyła. Wybierz swoją nową Skodę spośród ponad 170 samochodów dostępnych od ręki i zyskaj rabat nawet do 137 tysięcy złotych. Do tego kredyt 0%, leasing 100% oraz promocyjny najem all inclusive z serwisem i ubezpieczeniem w cenie. A jeśli nie znajdziesz idealnej konfiguracji, możesz stworzyć własną i nadal skorzystać z wyprzedaży rocznika 2026. Zapraszają Skoda Bednarek Łódź, ulica Szczecińska 38A oraz Skoda Bednarek Dobroń, ulica Wrocławska 18.
1: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Renu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
5: Po reklamie.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Oni zagłuszają myśli swoją dobrą muzą. To karnawał Gips, PZ i For Money. Miejsce 17 w tym tygodniu. Wysłuchacie 30 Mel Radia, listy najgorętszych numerów w całej Polsce. No i teraz czas na taki kawałek, który bardzo by chciał. Puka powoli do drzwi tego, żeby wbić do 30 Mel Radia. No i będziecie mogli na niego głosować w propozycjach na meloradio.pl już po godzinie 20. No bo ten numer w przyszłym tygodniu może wbić do naszej listy. Gnarly Major League DJs i Wasted. Tak nazywa się ten numer. Coraz częściej wyszukujecie go w telefonach. Oto my takiej perełki pominąć nie możemy.
1: To

Numer gorący jak Majorka, na której ten pan wczoraj grał. Robin Schulz i Watermat to Take It Slow. Miejsce 15 w tym tygodniu. Wysłuchacie 30 Meloradia, najbardziej dynamicznej listy hitów w całej Polsce, więc biegniemy od razu do miejsca 14. Już za moment pojawią się na nim panowie z grupy Fastboy.

0: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Prowadzisz firmę? Wiemy, jak możesz zaoszczędzić na samochodzie. Geely Starray Pro, rocznik 2026. Teraz z korzyścią 30 tysięcy złotych, najtańszym leasingiem 102,5% i polisą za złotówkę. Do tego tanie podróżowanie. Hybryda plug-in pozwala jeździć na prądzie i ograniczyć koszty paliwa. Kumulacja korzyści. Leasing 102,5%. Cena 119 tysięcy 900 złotych. Polisa 1 zł. Oferta znika. Łódź Pabianicka 75. Geely

i ubezpieczeniem w cenie. A jeśli nie znajdziesz idealnej konfiguracji, możesz stworzyć własną i nadal skorzystać z wyprzedaży rocznika 2026. Zapraszają Skoda Bednarek Łódź, ulica Szczecińska 38A oraz Skoda Bednarek Dobroń, ulica Wrocławska 18.

0: Słuchaj na 104.5 FM. 30 najmocniejszych numerów. To jest wasza lista hitów. 30 Meloradia. Najgorętsze hity tego tygodnia.
1: No i mamy już godzinę 19, a to oznacza, że lecimy dalej i odliczamy wasze ulubione numery. Zostało nam ich 14, no i czas na właśnie miejsce 14. No i gości, na których mówi się w branży, że to są ludzie orkiestra. Po prostu człowiek orkiestra jeden i drugi. Bo to są tak w sumie to bracia, którzy po pierwsze sami piszą swoje teksty, komponują. No i co naprawdę rzadkie, sami śpiewają w większości swoich numerów. Fastboy i Music Sounds to miejsce 14 w tym tygodniu. Tupychu, siemano.
0: To jest 30 Meloradia. Wasze ulubione hity.

0: Eli Oaks i Lawina to Reasons na 11.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A teraz czas na kolejną nowość tego wieczora, no bo piątki to oczywiście dni i wieczory muzycznych premier. Taką kolejną mamy dla was. Halo to debiutancki numer grupy, na którą składają się tak: Matisse & Sadko, Dub Vision oraz brytyjski duet Third Party. Wszyscy z nich to, uwaga, wieloletni współpracownicy Martina Garrixa. Tak, tego wielkiego Martina Garrixa. No i zagrają między innymi na Tomorrowland Thailand. No i już mają materiał, z którym mogą zagrać, bo to ich debiutancki numer. Life Again się nazywa.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Abducts of Mela. Na miejscu 10. How does it feel? Miejsce 10 w tym tygodniu w 30 Mela Radia, a ze mną Konrad Traczyk, który sobie przyszedł. Czy ty nie masz to robić w piątek o 19.17, tylko przychodzić do pracy?
1: Ja stwierdziłem, że skoro jutro jest Before od 15, to ja już dzisiaj go zacznę i będzie trwał jeszcze dłużej.
0: A, no to super, bo ja swój też zaczynam o 20, fantastycznie. Bo ja cię zaprosiłem, wiesz z jakiego powodu do tego wejścia?
1: A ty mnie zaprosiłeś kiedy?
0: Dosłownie 30 sekund temu powiedziałem, chodź, zrobimy wejście.
1: Rozumiem. No.
0: Tak, zaprosiłem cię po to, bo ja wiem, że i ciebie i mnie coś łączy.
1: Aż się boję, może nie mów lepiej tutaj.
0: Lubimy bałagan.
1: A, dobrze, to o tym mów.
0: To prawda.
1: Wiem dużo innych rzeczy, więc się bałem, no.
0: Tak, no i mama grupy Dub Dogs stwierdziła tak, że skoro dzieciaki robiły bałagan i biegały po domu, to ona ich zapisze na lekcję muzyki.
1: O!
0: Jest to jakiś sposób. I tak patrz, jak lekcje muzyki mogą nauczyć, nie?
1: No.
0: Miejsce 10, aż w 30 Meloradia osiągnęli, fajnie. A teraz miejsce 9 dla odmiany.
2: 30 Meloradia.
0: Jeden z twoich ulubionych numerów.
1: Oczywiście, że tak.
0: Ja mi wysyłasz czasami filmiki, co tutaj robisz w studiu i widzę, że się bujasz do tego numeru.
1: Miałeś o tym nie mówić.
0: Ja nie mówię o innych
1: filmikach. To było na jednorazowym wyświetleniu.
0: Nie mówię o innych filmikach, które mi wysyłasz. Silva Bumpa na 9.

0: Miejsce siódme. Topiki, Beki, Hito, Sorry Papi.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A teraz czas na kolejną nowość tego wieczora. No i gościa, którego miałem okazję poznać, no i pogadać z nim w trakcie tegorocznego Tomorrowland. Mega pozytywna mordeczka, to jest D.O.D. Tak się on nazywa, razem z Ayon Ann. Nagrał numer I'll Be There, no i on brzmi naprawdę, naprawdę fajnie. Zresztą zaraz to posłuchacie. No i ja poprosiłem D.O.D., żeby coś po polsku powiedział. No to zaprosi was teraz i powie, co on robi wieczorami.
2: Hey, what's up, this is D.O.D. Wieczorami idę w Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Tak brzmi piątkowy wieczór. To D.O.D. Jajan. Nowość na playliście Meloradia. No i kawałek, który po godzinie 20 trafi do propozycji naszej listy hitów. Będziecie mogli na niego głosować na meloradio.pl. I'll be there. Tak się on nazywa. Za chwilę miejsce szóste w tym tygodniu. Tutaj Kaigo i Max McNown. Meloradio.
1: Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

0: Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
3: Pokaż mi technologię przyszłości.
2: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
4: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox, a w sobotę 19 września sprawdź, co potrafi robot humanoidalny. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
6: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
5: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Na rzeźki poranek... Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
14: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
15: Ci panowie z Media Expert.
14: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
16: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
17: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
21: Hot doga poproszę.
20: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
22: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
23: Po reklamie.

0: ale ten numer jest świetny. Armin van Buuren. A razem z nim Sasha. To Everlasting w Melo. Ale nie starczyło na żadne medalowe miejsce w tym tygodniu, bo to miejsce czwarte. No to teraz przechodzimy do tych numerów trzech najgorętszych w tym tygodniu. Na miejscu trzecim gość, który jest sobowtórem Roberta Lewandowskiego. No wyglądają identycznie. Alan Walker i Ava Max to Fate.
1: To jest miejsce trzecie. 30 Meloradia.

0: To nie apokalipsa, to tylko bardzo, bardzo dobry numer. Fate, Alan Walker, Ava Max. Miejsce trzecie w tym tygodniu, to jest 30 Meloradia. Oczko wyżej w tym tygodniu ze srebrnym medalem. Gość, który lata tylko wysoko. Tobie Romeo i Fly High.
1: To jest miejsce drugie 30 Meloradia.

0: Tobie Romeo i Fly High. To miejsce drugie w tym tygodniu. Wysłuchacie 30 Meloradian, to czas odkryć ostatnią kartę właśnie w tym tygodniu w naszej liście hitów. No i to się rzadko zdarza, ale tym razem się zdarzyło. Bardzo kochacie ten numer tak mocno, że zachował on swoją pozycję z zeszłego tygodnia. Byli na pierwszym, są na pierwszym. Swedish House Mafia, Lico Lee, to Happiness is So Sad.
1: 30 Meloradia. To jest wasz ulubiony hit tego tygodnia.

0: Ten numer idealnie oddaje vibe piątkowej nocy. I to jest zresztą wasz ulubiony numer w tym tygodniu. Swedish House Mafia. Little Lee to Happiness is so sad. A to była 30 Meloradia. Już po 20 będziecie mogli na meloradio.pl głosować na wasze ulubione numery ponownie. No i zobaczymy, czy grupa Swedish House Mafia osiągnie z tym kawałkiem hat-tricka już za tydzień, w piątek po 18. A już za moment odpalamy Before przed dobrym Melo, przed wszystkimi waszymi piątkowymi szaleństwami. Jakie macie plany na ten wieczór? Dawajcie mi znać na WhatsAppie Meloradio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, a do wszystkich tych planów ja wam fajnie pogram. Meloradio.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania, poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
11: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
14: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
13: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
14: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
13: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
15: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
16: GWM. Go with more.
17: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
18: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
17: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
19: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
20: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
0: Po reklamie. Autopromocja.
21: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo?

No i mamy punktualnie 20 na zegarach, a to oznacza, że lecimy z Biforem przed dobrym Melo. Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. Bardzo proszę, David Guetta i Sia w remiksie od Mortena będą za moment. A zaczynamy od Jonasa Mita i All The Time. No to będzie dobry wieczór na pewno. Tu Pychu, siemano.

to jest dobry numer. Alok i Jennifer Lopez to Everything's Fine. 14,5 minuty po 20 to jest piątkowy Bifor przed dobrym Melo. No i jak piątek, jak Bifor, jak już jest po 20, no to odkopujemy. Numery jest sprzed lat, no i kilka takich dla was na ten wieczór przygotowałem. Na pierwszy rzut zaglądamy do roku 2009. No i wtedy panowie z grupy Calvi i Remy, oj, wydali mocnego bangerka. Zresztą lecąc na plan zdjęciowy do teledysku do tego numeru też było mocno, no bo rozszczelniła się kabina samolotu. Trochę wywołaliśmy Wilka z lasu, tytułując nasz kawałek Stop, bo rzeczywiście wyskakujące awaryjnie maski tlenowe 10 km nad ziemią mogło oznaczać ostateczny koniec. No wtedy przeszlibyśmy do historii bardziej jako prorocy niż muzycy. Dzielił się właśnie swoimi przemyśleniami na ten temat Calvi z duetu Calvi i Remy, ale koniec końców wszystko dobrze się skończyło, numer wyszedł petarda, no i właśnie go teraz przypominamy w Biforze przed dobrym Melo. Rok 2009 brzmiał właśnie tak. Calvi i Remy, Baby Direct, to Stop Falling Down.

0: niestety ty nawet nie wiesz, ile mi zawdzięczasz dobrych domówek. Wiem, że u was też bywało podobnie. Pitbull, Afrojack, Neo i Nayar, to Give Me Everything. W Melo to już dobrze znacie, a teraz czas na zupełną nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo my już tacy jesteśmy, my tak mamy, że jak tylko nowości wychodzą, to od razu pchamy je na antenę Melo Radia po to, żebyście je usłyszeli, bo o dobrej murze trzeba słyszeć i trzeba jej słuchać bardzo, bardzo głośno. No i mam nadzieję, że tak zrobicie z tym numerem od Adriatic. To grupa złożona z dwóch szwajcarskich DJ-ów. Duet powstał w Zurychu, a nazwa pochodzi od imion obu artystów, którzy poznali się w roku 2008 i stwierdzili, a założymy sobie grupę, no bo obaj panowie mają na imię Adrian i stąd powstało Adriatic. Poem of Your Hands, tak się nazywa ten numer, no i posłuchajcie go, mam wrażenie, że wam się spodoba.
1: Najlepszy drop nowych hitów w

Gibbs, Pezet i For Money. To karnawał w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo. W piątkowy wieczór to jest Bifor przed dobrym Melo, które startuje o 22:00. Będą to sety od najlepszych DJ-ów na świecie. Mogę wam obiecać, że będzie to prawdziwa petarda, ale teraz robimy Biforek. No i zaglądamy do takich już przykurzonych numerów, żeby odpalić nasz muzyczny odkurzacz i trochę sobie o nich przypomnieć. A tym razem oryginał kawałka, którego wam zagram, pochodzi z roku 1988. No ale nie będziemy aż tak bardzo mocno się cofać. Zajrzymy do roku 2016 i najpopularniejszego remiksu tego kawałka, na który z tym rokiem się zdecydowanie kojarzy i w wakacje ten numer mocno bujał. Tak brzmiał rok 2016. Filatov i Karas, Tell It To My Heart.

Oj, to brzmi jak dobry podkład na domówki, które mam nadzieję już planujecie albo się na nie wybieracie. Właśnie z Meloradiem. Peggy Gou i Aya Star to Woo-Men. Tak się nazywa ten numer. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. 21 już za moment. Tobi Ramo ją zacznie.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych.
7: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Citroen Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę.
10: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
14: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji. Dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
15: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
18: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.
19: No i mamy już punktualnie 21. To jest Meloradio. Lecimy dalej z D4'em przed dobrym.

Reason, stoi Leo, Xilawinia w Melo Radio. 14 minut po 21:00, to jest piątkowy bifor przed Dobrym Melo, no to odkurzamy kolejny numer sprzed lat. Z rodziną dobrze tylko na zdjęciach, to wiadomo, ale z siłą przyjaźni jest zupełnie inaczej. O tym przekonali się panowie Deniser i Dicey, no bo oni, Francuzi, w roku 2008 stwierdzili, że a dobra, choć zrobimy coś nowego. No i zrobili. Zrobili taki hicior, że Dicey, który ten kawałek stworzył, zagrał po wydaniu tego numeru 300 koncertów na całym świecie. No coś mi się wydaje, że dalej z niego mogą sobie żyć na spokojnie i nie myśleć o tym, czy będą mieli potem na jakieś przyjemności. Zresztą na 5 pokoleń do przodu też mi się coś tak wydaje, bo ten numer jest cały czas klubowym sztosem. Deniser i Dicey, Losing Control. Tak brzmiał rok 2010. Melo Radio. Losing Control.

0: ale to jest banger. Lata mijają, a ten numer cały czas buja. Heaven is a place on earth, W&W w Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: To już dobrze znacie, teraz czas na coś zupełnie nowego. No i panią, która w ostatnich miesiącach bardzo mocno bujała nas swoim numerem Can't Deny It, Jazzy. Ona wydaje swój debiutancki album Peace and Patience. Już 23 października go usłyszymy, a to kolejna z jego zapowiedzi. Get This Started, tak nazywa się ten kawałek, a brzmi on, proszę bardzo, tak.

ale to jest świetny numer. Take Me Back, dobrze wchodzi w piątkowy wieczór. 15 minut do 22. Kygo i Max Makną, no nie za nami, a teraz mam kolejny duet. Oj, tutaj będą wspomnienia. Jak tylko usłyszycie pierwszą nutkę tego numeru, to zrobicie: o matko, jak ja dawno tego nie słyszałem. To będzie rok 2005. No i duet, który na początku miał stworzyć numer, który nazywa się Moja Butelka. Miało on opowiadać o pewnych napojach, takich nieładnych, których się nie pije. No i miało tak być, ale w sumie autorzy to stwierdzili, że radia i telewizja nie będą chciały grać tego numeru w takiej wersji, więc stworzą numer, który nazywa się Moja Panienka. Lerek, Innowator. Taki klasyk wam przypominam w biforze przed dobrym Melo. No, wiedziałem, że dawno nie słyszeliście.

Tak, brzmi piątkowy wieczór. Mam nadzieję, że jak jedziecie gdzieś na jakieś domówki, może do klubu i w taksówce Melo słuchacie, to nastrajamy was najlepiej jak tylko się da. To był Before przed dobrym Melo, Warriner i Let Me Forget You. To mam dla was na sam koniec, ale to, że Before się kończy, oznacza, że zaczyna się dobre Melo. Punktualnie o 22:00 Tiesto ze swoim show, potem cała noc wypchana setami od najlepszych DJ-ów na świecie. W szalonej nocy wam życzę, pychu. Dzięki za dziś, siemano.

0: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych.
1: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Citroen Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
2: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
3: Pokaż mi technologię przyszłości.
2: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
4: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox, a w sobotę 19 września sprawdź, co potrafi robot humanoidalny. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
6: To nie żart. Wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Skoda Bednarek właśnie ruszyła. Wybierz swoją nową Skodę spośród ponad 170 samochodów dostępnych od ręki i zyskaj rabat nawet do 137 tysięcy złotych. Do tego kredyt 0%, leasing 100% oraz promocyjny najem all inclusive z serwisem i ubezpieczeniem w cenie. A jeśli nie znajdziesz idealnej konfiguracji, możesz stworzyć własną i nadal skorzystać z wyprzedaży rocznika 2026. Zapraszają Skoda Bednarek Łódź, ulica Szczecińska 38A oraz Skoda Bednarek Dobroń, ulica Wrocławska 18.
7: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
8: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
7: Lamia Sofa na każdy dzień.
9: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.

0: Meloradio i wydają, na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
1: Pokaż mi technologię przyszłości.
0: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
2: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox, a w sobotę 19 września sprawdź, co potrafi robot humanoidalny. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji. Dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
5: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
6: This is how good music can feel. The Klepcast. Brought to you by Kleptone.

0: Autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
0: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
2: i mocno podkręcone tempo.
3: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
0: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
4: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. To nie żart. Wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Skoda Bednarek właśnie ruszyła. Wybierz swoją nową Skodę spośród ponad 170 samochodów dostępnych od ręki i zyskaj rabat nawet do 137 tysięcy złotych. Do tego kredyt 0%, leasing 100% oraz promocyjny najem all inclusive z serwisem i ubezpieczeniem w cenie. A jeśli nie znajdziesz idealnej konfiguracji, możesz stworzyć własną i nadal skorzystać z wyprzedaży rocznika 2026. Zapraszają Skoda Bednarek Łódź, ulica Szczecińska 38A oraz Skoda Bednarek Dobroń, ulica Wrocławska 18. Po reklamie. Autopromocja.
1: Wbijaj